dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze la.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

iPhone 7. Pyta, czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: sam się zrobił czwartek. Dzień dobry.
1: Jasne, sam się zrobił. Ja tu pracuję od poniedziałku,
0: żeby
1: jak najszybciej przed piątek, a bez wątpienia elementem oczekiwania na piątek jest także przyjemność poranka czwartkowego.
0: Dziękujemy ci, Irek, za ten wysiłek.
1: No i teraz dobrze.
0: Asia Meus, Irek Jakubek.

0: Alok, Khalid i hity na maksa, dzięki którym czwartkowy poranek jest jeszcze przyjemniejszy.
1: I odkrycie, które zmieni wasze życie. No. Naukowcy potrzebowali badań, żeby stwierdzić, że zwierzęta żyjące w miastach zachowują się inaczej niż te, które żyją na wsiach.
0: Tak coś czułem, bo ta krowa na wsi, to ona daje mleko. A krowa w mieście stoi teraz na tym zielonym, a mogłaby już jechać.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Już prawie szósta, dużo informacji z regionu, za parę chwil w RMF Max.
1: Prawie 90% Polaków, to jest w ogóle szokujące, dorosłych Polaków żyje inaczej niż zakładało.
0: O, mnie bardziej interesuje to pozostałe 10%, bo to najpewniej są ci, którzy nie mieli planu, nie mieli oczekiwań i udaje im się w życiu uniknąć rozczarowań, czego Państwu i sobie życzymy.
2: Słuchacie RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was na kolejny flash, posłuchajcie. Przedwyborczy skandal na Pradze Południe w Warszawie, nagłośniony przez aktywistów Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Przed niedzielnym głosowaniem do rat osiedli dotychczasowi wrogowie polityczni z KO, PiSu i Konfederacji. Połączyli siły na wspólnych listach pod szyldem Łączy Nas. Sprawie przyjrzał się reporter RMF Max Przemek Mzyk.
3: Jak alarmuje Miasto Jest Nasze, to ewidentna próba wykorzystania głosowania blokowego w celu eliminacji z rad niezależnych społeczników, którzy walczą o zrównoważone miasto. Takie działanie oznacza, że zwycięski blok zgarnia wszystko, a mniejszości nie mają żadnej reprezentacji. Za kulisami paktu ma stać burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski z KO oraz szef klubu radnych PiS Marek Borkowski. Co więcej, w tle pojawiają się zarzuty o naruszenie prawa, oficjalne materiały Rady Osiedla miały zostać bezprawnie wykorzystane do promocji partyjnych kandydatów.
2: Nic tak nie łączy jak wspólny wróg, tak zwykło się mawiać.
4: To jest RMF Max.
2: Prawie 12 tysięcy książek brakuje w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Część czytelników przetrzymuje wypożyczone tomy latami, ignorując upomnienia. Rekordziści mają na swoim koncie publikacje zabrane jeszcze w ubiegłym stuleciu.
5: Najstarsze przetrzymanie mamy z 1998 roku, czyli szanse na to, że my tę książkę odzyskamy, no są zerowe, tak? Prawdopodobnie.
6: Wiadomo, jaka to pozycja?
5: Prawnicza, tak ogólnie powiem. Tytułu nie pamiętam, ale prawnicza, niestety. Możemy się pocieszyć w ten sposób. Prawdopodobnie się zdezaktualizowała już.
2: Usłyszeliśmy od wicedyrektorki BUW Agnieszki Kościelniak-Osiak. W Sandomierzu niebawem rozpocznie się największa w województwie świętokrzyskim inwestycja dotycząca ochrony ludności. W podziemiach szpitala powstanie schron dla 4,5 tysiąca osób. Szczegóły tej inwestycji zna reporter RMF Max Marcin Różyc.
7: Koszt prac to 15 milionów złotych. Projekt zaakceptowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Schron znajdzie się na poziomie minus 1 w szpitalu. Znajdą się tam nowe toalety, wymienione zostaną wszystkie instalacje i zmodernizowane rozdzielnie elektryczne. Część pomieszczeń będzie stosowana do świadczenia usług medycznych. Prace mają się zakończyć do końca tego roku.
2: Tyle od Marcina. Od 27 do 30 maja w sali widowiskowo-koncertowej Muza w Sosnowcu odbędzie się Festiwal Filmów Muzycznych imienia Jana Kiepury. To już trzecia edycja festiwalu, który cieszy się coraz większą popularnością.
8: Festiwal otworzy koncert w wykonaniu znakomitych solistów Joanny Wolańskiej, Macieja Bartczaka i Mateusza Merlaka. Sam koncert poprowadzi Iga Eckert. Nie zabraknie klasyki, wielkich historii, współczesnych interpretacji. Na pewno spotkają się miłośnicy kina, tak jak podczas poprzednich edycji, bo to będzie taki czas muzyki i filmu.
2: Tyle Anna Jasikowska-Bożyk z Urzędu Miasta w Sosnowcu.

0: Tylko Eben ma tę moc, żeby mnie powstrzymać. To był Eben. Przed momentem. Już się paliłem, żeby wam powiedzieć trochę wcześniej niż o 6:10 o wielkim porannym zamieszaniu, które na ulicach Krakowa. Sorry Polska, wybaczcie, ale mam znajomych, którzy jadą codziennie rano, ale ja mi trzech wieszczów od jubilata w kierunku Kleparza. Jest gigantyczna awaria wodociągowa.
1: I to się przełoży także na ruch drogowy, bo dostępny do jazdy będzie tylko skrajnie lewy pas. No i już wiecie, co to znaczy w Krakowie.
0: Normalnie są trzy, w tym bus pas, a teraz jest jeden, na którym mają się zmieścić wszyscy, więc będzie klasyk z północy dzisiaj w nocy. Posuń się. Zrób miejsce, świat też się spieszy o 6:10. Tu RMF.

0: rzeczy, które powodują, że zawsze zdążysz. Także w czwartek o 6.18 John Summit i Chainsmokers reprezentują tę grupę i grali przed momentem w RMF Max.
1: A teraz trzymajcie się mocno, bo to jest informacja, która naprawdę może wiele zmienić w życiu. Eksperci przekonują, że prawdziwe poczucie spełnienia i satysfakcji z życia może się pojawić u nas ludzi dopiero po 70.
0: Po 70 roku życia. A ja wszystko ci wytłumaczę, Aśka, bo do 70 to szukasz satysfakcji, to tu, to tam,
1: no
0: rozglądasz
1: tak.
0: się, hop, hop, satysfakcja, gdzie jesteś. A po 70 to już do ciebie dociera, że raczej ją znalazłaś i zaczynasz się nią delektować. Ale to jeszcze przed tobą bardzo
1: ja cały czas
0: dużo
1: szukam.
0: Dużo czasu, jeszcze długo będziesz szukała, no już dopiero po 70 ją znajdziesz.

0: Właśnie tak sobie trzeba powiedzieć, beautiful now. Beautiful i jak sobie now. Tak głośno powiecie w czwartek rano przy RMF Max, to tak właśnie będzie. Działa? Działa?
1: Beautiful
0: no,
1: now!
0: No widzicie jak działa, no.
1: Co ekstra, no nie wiem. 28 minut i godzina 7. Doktor Meus, Joanna, Irek Jakubek.
0: Się, nic nie zapiszę.
1: Siemano rano. Ja mam odkrycie naukowe, które zmieni twoje podejście do życia o poranku.
0: O, proszę.
1: Twoje, droga słuchaczko, i twoje, Asia też.
0: No.
1: I wszystkich słuchaczy również. Również jak się chcemy odstresować, naukowcy udowodnili, to trzeba wzdychać.
0: Aha.
1: Więc to nie jest pretekst, by się pokłócić, że on tak sapie. No, sapie, że coś chodzi.
0: On właśnie sapie po to, żeby nie krzyknąć.
1: On się odstresuje.

0: powrót z juwenaliowej przygody. RMF Max nie ocenia, RMF Max rozumie.
1: Oczywiście.
0: 20 minut przed godziną 7 my też wracaliśmy
1: kiedyś
0: z juwenaliowej przygody o 6.40. Tak. Jak kiedyś? W sobotę byłem na juwenaliach.
1: No właśnie,
0: super.
1: W sobotę to było no, kiedyś. No, co nie
0: właśnie.
1: Chodzi.
0: Ale to jest fajnie. Ale to jest fajnie, to jest RMF Max. Dzisiaj rozdajemy wam wejściówki na Taco Hemingwaya i Taco Sytuacja przez cały dzień w Maxie. Dajcie znać, komu trzeba bilet na Taco Hemingwaya. Dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie, a wejścióweczki do zdobycia u nas.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara... Na mediaexpert.pl.
5: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie ma.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Godzina 7 tu RMF Maxi, wasze ulubione hity na maksa.
1: O 7 flesza, w nim protesty w Warszawie, awaria i korki w Krakowie. I słońce na niebie.
0: Super, dla równowagi zostańcie, na szczegóły będą o 7.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
11: A nie mówiłem?
10: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
12: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
13: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
15: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
18: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
19: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: 21 maja, czwartek, wybiła siódma. Kinga Nega. Zapraszam na przegląd najważniejszych tematów w RMF Max. Polska będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Mają się one odbyć w najbliższych tygodniach. Szef MON-u uważa, że jest szansa, by zwiększyć obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
1: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
0: Tyle Michał Radkowski. Nie dla Zielonego Ładu, zamykania kopalń i zwolnień grupowych. Na moment wracamy do wczorajszego dużego protestu antyrządowego związkowców, który odbył się w Warszawie.
2: Ja mam wnuku, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
3: Nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
0: Manifestacja przebiegała spokojnie, nie odnotowano incydentów. Teraz błyskawicznie przenosimy się z obecnej stolicy do dawnej. W Krakowie poważna awaria wodociągowa. W centrum miasta część mieszkańców Alei Krasińskiego nie ma dostępu do bieżącej wody. Są też utrudnienia dla kierowców. Od Jubilata w stronę Kleparza dostępny tylko skrajny lewy pas. Tworzą się korki.
4: To jest RMF Max.
0: Maj do tej pory nie rozpieszczał nas specjalnie, jeżeli chodzi o pogodę, ale nareszcie mamy dobre informacje. Dzisiaj niemal w całym kraju na termometrach pojawią się przyjemne wartości powyżej 20 stopni.
5: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no, super to jest.
6: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
7: Jeszcze są.
8: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
0: Usłyszała w Parku Ujazdowskim Magdalena Greinert. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie. Flesz sportowy otwiera finał europejskich rozgrywek. Aston Villa z Pucharem Ligi Europy w finale klub z Anglii pokonał 3-0 niemiecki Freiburg. Mati Cash kolejnym polskim piłkarzem z europejskim trofeum. Polski obrońca rozegrał całe spotkanie. Polscy siatkarze z wieloma debiutantami w składzie przegrali w Sosnowcu z Serbią 2-3. Był to pierwszy mecz towarzyski turnieju Silesia Cup. Nowy rozdział w historii Górnika Zabrze. Jest zgoda na sprzedaż 86% akcji klubu w firmie jego piłkarza Lukasa Podolskiego. No i jak wspominałam we Fleszu, w końcu robi się cieplej. O poranku wszędzie już powyżej 10 stopni, a będzie więcej. 20 stopni dzisiaj w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wrocław, Opole, Zielona Góra, tu dzisiaj sporo słońca i bez deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, uwaga, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty.
4: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Ten fragment nie służy do ziewania. To jest wstawaj, nie udawaj. To jest RMF Max 300. Do wygrania za chwilę 4 minuty, teraz po 7.

0: Jak ona nam funduje to poranne wzruszenie do przebudzenia. Fajnie to się wszystko układa. To jest RMF Max. 11 minut po godzinie 7.
1: Odcinkowy pomiar prędkości na A6 oszukiwał. Okazało się, że błędnie naliczał prędkość i nakładał niewłaściwe mandaty.
0: Od kiedy do kiedy można się odwoływać?
1: 29 kwietnia, 4 maja.
0: Super! Odcinkowy pomiar prędkości to jest fajny gość. On też pojechał na majówkę.
1: W sumie.
0: Asia Meus, Irek Jakubek. My jesteśmy od dobrych wiadomości. Pamiętajcie, poranek RMF.

0: Idealny numer na podróż do pracy samochodem i rowerem i pieszo. Ważne, żeby w głośnikach grało RMF Max i Bledka.
1: Jest cudowna. 20 minut po godzinie 7. Jesteście naszymi oczami. Dajcie znać, co za waszymi oknami.
0: Jak pisał
1: MC Poeta.
0: Kurczę, no to ja już do rymu do tego nie dołożę, ale powiem wam, że to, co za waszymi oknami, wysyłacie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, a to wszystko po to, żeby za chwilę zabawić się w 300.
1: O Jezu, lubicie się zabawić o 300, grać razem z nami. SMS-owo 3001, co tam za waszymi oknami? Przypominam, jesteście naszymi oczami. SMS na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat. 300 wy w tej zabawie już przygotowane.
2: Max.
1: 20, prawie 1 po 7.

0: Tutaj to była Sia, jak Sia kręci, to na przykład widzimy, co my tam widzimy? Autostopowicza z kanistrem na benzynę.
1: Albo suszarkę pełną prania na swoim balkonie.
0: I zablokowaną bramę wjazdową widzicie teraz za swoimi oknami, za wszystkie wiadomości o tym, co u was przed oczami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Witając Karolinę. Cześć, Karolo!
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemano rano. Jak u ciebie świat za oknem, powiedz?
2: Właśnie stoję w korku na Słowackiego.
0: Oj, to się... Ale a chociaż...
1: Przesuwa się powoli, czy tak stoisz i się nie ruszasz?
0: O, właśnie.
2: Nie, ale w sumie czuję tym, co ruszałem za pół godziny.
0: Okej! Okay. 7:30 teraz na zegarach. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości i jedziemy do miejscowości Przyjaźni.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do miejscowości Przyjaźni ma bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem, Masia albo Irek. Jak tak. Dobrze, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabieramy.
0: Wiadomo, Przyjaźń czasem zmienia się w Kochanowice i ja do Przyjaźni jadę z Kochanowic.
1: A ja jadę z miejscowości Lubienia.
0: Lubienia, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: Aśka.
1: Ach nie, Irek, stuwa poszła. Drugie pytanie, 200 masz na koncie.
0: Tak jest, Aśka jedzie do legendarnej Przyjaźni z Gniewu.
1: A Irek, jak to Irek jedzie ze Zgody, kto
0: tak
1: ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek, Aśka czy Irek, Aśka. O, wybierz mądrze. Irek.
1: A nie. Dobra, ja miałam bliżej. Masz jeszcze 100. Trzecie pytanie. Do Przyjaźni Irek jedzie z Zazdrości.
0: Aha, i pamiętaj, żeby nie odwiedzać już Gniewu. I Asię z miejscowości Żalno do Przyjaźni wskazać jako tę, która ma...
1: Kto ma bliżej?
2: Asia.
0: Dobrze!
1: Karolina!
0: Jak mogłem, tak ci to narysowałem.
1: Korek,
0: korek, stuwa, Przyjaźń, RMF Max. Jest pięknie. Cudownego dnia dla ciebie.
2: Dzięki wzajemnie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max w każdy poranek, także ten czwartkowy, podrzucę wam tylko hity na maksa. Taką mamy umowę i się z tego wywiązujemy.
1: Róbcie głośniej radio w waszym samochodzie. Mając oczy szeroko otwarte na obwodnicach najróżniejszych miast w naszym kraju, bo na Podkarpaciu, na obwodnicy Jarosławia pojawił się czterokołowiec, wózeczek taki mały, elektryczny, z radosnym kierowcą, który między pędzącymi
0: samochodami, on też tam chciał przejechać?
1: Tak, i prawie jechał, ale policja mu niestety zabroniła jechać dalej. No i
0: na szczęście.
1: Zawinęli go. Nie wiem, czy na szczęście. Jak ci się już te buspasy w twoim elektryku znudziły, żądasz trochę większych wrażeń. No, hello. Jaka przygoda. I w radiu potem powiedzieli, do tego najlepszym, RMF Max. Super. 21 minut i 8.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Mocne hity bez przerwy.
18: To działa.
17: RMF Max. Hity na maksa.

0: Ciekaw jestem, skąd oni wiedzieli, jakiej energii nam potrzeba najbardziej. O 7.49 dostajecie ją od nas, od RMF Max, u nas Another i 54 Ultra.
1: I nowy trend na wakacje, playcation, czyli po polsku kolonie.
0: Kolonie.
1: Dorośli chcą znowu na kolonie i to już się dzieje. Coraz częściej właśnie szukamy takich wakacji, które nie będą nudnym all inclusive na leżaku, tylko wszystko to, co mieliśmy za dzieciaka na kolonie.
0: Wiadomo, że my koloniści chodzimy w grupie, a przewodników mamy gdzie? W domu, bo niepotrzebni są nikomu.
1: Tak było. Zielone noce, misji mister kolonii.
0: No, i śluby jeszcze były kolonijne.
1: Były.
0: I tylko to jest pułapka. To jest pułapka z tym ślubem kolonijnym i misterem, bo wiadomo, że w jednym i w drugim przypadku to musi wygrać ta osoba, z którą przyjechaliście. Znaczy, dobrze by było. Za 10 ósma.

0: Dali, dali. Ciekawe, czy oni wiedzieli, tworząc ten numer, że będzie tak swojsko brzmiało.
1: Dali, dali, dali, dali,
0: bomba, mura, szaba, dama, dama, more. 9 minut po godzinie 8. Wina i Wamero, Rise Up. Tak wam dobrze gramy. Hity na maksa tu w RMF Max.
1: Nietypowa sytuacja się wydarzyła, słuchajcie. Wojtek Szczęsny wczoraj przyszedł na kolację ze swoją żoną. I wszyscy komentują nie to, co Marina miała na sobie.
0: Pozdrawiamy, ale ściskamy oczywiście.
1: Chociaż wyglądała zjawiskowo, ale wszyscy mówią o tym, co założyła.

0: Żył Wojtek, bo Wojtek na tą kolację kończącą sezon w Barcelonie założył białą koszulę ze śladem przepalonego żelazka.
1: I to jest przepale dnia.
0: Co, przepal jak przepal. $1000 kosztuje taka koszula. Naprawdę? Marki Vetements.
1: Vetements. Ja mogę ci zrobić taki Vetements za darmo. Za darmo przepalone koszule. Asia Meus.
0: Irek Ogarniak.
1: Tak,
0: spoko.
1: Irek Jakubek. Deska do prasowania sama się rozkłada.

0: My to gramy, bo wy to kochacie. Mamy taki prosty układ w RMF Max. Gramy tylko to, co wam robi najlepsze poranki. I tak jest właśnie z tym numerem. Satellites, 18 po 8.
1: Prosiliście o bilety na Taco Hemingwaya. Żeby były podwójne, żeby było ich dużo i najpóźniej w czwartek. Dziś jest czwartek, są podwójne, jest ich dużo i są do wygrania w RMF Max.
0: Dokładnie tak, mamy podwójne wejściówki na jutrzejszy koncert Taco na Stadionie Narodowym.
1: Tak jest.
0: No i mogą być wasze, tylko trzeba sobie wyobrazić, że macie na tym koncercie taki wielki karton.
1: O, bierzecie tą tekturę.
0: Tak.
1: Tekturę, stoicie z taką normalnie tekturą 2x2, no prawie, no metr na metr i piszecie tam coś, co Taco Hemingway będzie mógł przeczytać ze sceny.
0: No i co byście na tym wielkim kartonie metr na metr napisali, to nam teraz głosówką nagrajcie i wyślijcie na naszego maksowego messengera.
1: Dzień dobry. Tak też.
0: Też można. Tak, można też nawet dzień dobry, Taco, lubię cię.
1: Tak. Tak, dzień dobry z przodu, a do widzenia z tyłu. Jak już będzie
0: to by było zabawne,
1: po koncercie. Piszcie na coś swój, na swój karton, piszcie coś na wielkie transparenty, wrzucajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, 2 podwójne do wygrania o poranku, a rozdawać będziemy bilety na Taco Hemingwaya dzisiaj przez absolutnie cały dzień. Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: RMF Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

0: hity na maksa są tu w RMF Max, także o 8:30 i wejściówki na koncert, na którym chce być absolutnie cała Polska. Stadion Narodowy, Taco Hemingway w piątek i w sobotę, a wejściówki do zdobycia dziś w RMF Max.
1: I żeby złapać wejściówkę, trzeba było się pochwalić, co by się napisało na takim wielkim kartonie, transparencie, będąc już pod sceną na tym koncercie.
0: Rafał.
2: Tak, o, pożycz stówę.
0: Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. Ola ma idealny pomysł na napis.
3: Zrobiłam ten transparent w godzinach pracy.
0: Nie powiemy szefowi, co się dzieje u ciebie w firmie o 8:31.
1: Absolutnie, super pomysł, także od Michała.
0: O, Michał Sadownik, słuchajcie, tu będzie podwójna wejścióweczka na taką.
4: Ja bym powiedział, żeby tam napisać na takim banerze.
0: No.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: Trochę się jednak opłaca. Podwójna wlotka na Taco Hemingwaya dla ciebie.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca.
0: Już wiem.
1: Szukajcie Michała pod sceną z tym transparentem, podobnie jak Julii.
5: Taco, Filipek Junior ma już 3 latka. Przypomnij sobie ten klub w Londynie.
0: Czekam na ciąg dalszy tej historii. Julia, także z podwójnym wjazdem na Taco Hemingwaya. Więcej wejściówek dziś przez cały dzień.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: na maksa, który jak się rano do człowieka przyklei, to potem przez cały dzień się chodzi, się nuci, tiri, tiri, tiri, tiri. I tak się poznaje swoich ludzi. Widzisz takiego człowieka i wiesz, że on też słucha maksa.
1: Jak słucha maksa, to po tiri, tiri dodaje jeszcze bomba. 22.
0: No właśnie.
1: No 22 minuty. I godzina 9. 6.50. Benzynka, dieselek 6.97. Poczyniliśmy zaawansowane analizy.
0: Tak, jest taniej niż było wczoraj.
1: Tak, i taniej niż będzie jutro. Bo przed weekendem zawsze drożeje. Niech wam się dzisiaj samochód zrobi głodny.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.

0: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: I po reklamie.

0: 10 minut do 9. Idealna pora, by przejść w tryb wakacje.
1: Prawda? O, jak pięknie. A na wakacje, wiadomo, przyda się taki bufor finansowy, pieniądze ekstra.
0: Aśka nic na sobie nie ma. Przepraszam, takiego co zwykle ubiera do pracy, chciałem powiedzieć, bo jesteśmy na wakacjach. No bufor finansowy. Jezu, nie wiedziałem, że tak to nazywasz.
1: Dobra,
0: bufor finansowy.
1: Mamy dla was kasę i to nie mało. Chcemy ją wam rozdać najlepiej, sprawnie i szybko. Dlatego mamy dla was super rundę, super okazji w zabawie. Za dużo, za mało.
0: 14 tysięcy. I teraz mówię serio, słuchajcie. Irek Jakubek czasem żartem, ale teraz serio. 14 394. Za mało.
1: 14 490. Za dużo.
0: I pomiędzy jest kwota, dzięki której można pojechać na wakacje do miejsca, w którym cały dzień słychać mniej więcej taką muzykę.
1: I jak traficie w tą właściwą kwotę, to całe te pieniądze lecą do was.
0: I teraz przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i kto marzy o wakacjach, ten wysyła SMS o treści MAX na nasz najszczęśliwszy z numerów telefonu.
1: 7327, tak. Tam ślecie hasło MAX, a my pomnożymy każde takie zgłoszenie razy 240.
0: MAX 7327. Teraz, bo teraz jest runda super okazji. Dajcie sobie szansę na pieniądze. MAX 7327.

0: To są te emocje, to jest ta energia, to są te dźwięki, które zostaną z nami naprawdę długo. To jest Ariana Grande i ona pomaga wam w tym czwartku w pracy.
1: A że czwartek nie zwalnia tempa, to za chwilę sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w kraju i w waszej okolicy. Bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na Dzień Mamy?
14: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum niskich cen.
16: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Dziewiąta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Na doręczenie wyroku nadal czekamy. Co może wydarzyć się dalej?
2: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
3: 6 miliardów to jest roczny koszt leków.
2: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
1: Tyle, Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: Nowe drogi lokalne mogą powstać wzdłuż autostrady A4 na odcinku Balice-Kąpielowa. To wspólny plan Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Miasta Krakowa. Strony podpisały już list intencyjny w tej sprawie.
4: Drogi serwisowe, które są wzdłuż autostrady, to drogi techniczne. Ich zadaniem jest umożliwienie dostępu do obiektów, do urządzeń, które są na autostradzie. Są to drogi wąskie. Będziemy sprawdzać, czy mogłyby być szersze, czy mogłyby mieć 6 metrów szerokości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i w jaki sposób moglibyśmy je połączyć z układem komunikacyjnym obu krakowskich osiedli w taki sposób, aby to było z korzyścią dla mieszkańców i aby to ułatwiło im przemieszczanie się.
1: Mówił Kacper Michna z krakowskiego odcinka GDDKiA. A teraz we Fleszu ważne info, ale dla przyszłych kierowców. Będą duże zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Rządzący chcą zlikwidować plac manewrowy i skupić się na praktycznych umiejętnościach kierowców. Jak ten pomysł oceniają instruktorzy nauki jazdy?
5: Myślę, że na pewno jest to krok w dobrą stronę. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że plac manewrowy ma to do siebie, jak na tą chwilę, że to jest taki pierwszy kontakt kursanta z pojazdem egzaminacyjnym. I też kursant, zdając ten egzamin, ma świadomość, że nawet jeżeli ten pierwszy raz zgasi samochód, no to już pierwszą próbę nauku ma niezaliczoną. I ta druga próba, jeżeli zrobi to samo, niestety ten egzamin mu przerywa.
1: Mówił Paweł Pawlik, instruktor nauki jazdy z Kielc. To ciekawe, posłuchajcie. Koniec pewnej kolejowej epoki w Częstochowie. Kultowe, terkoczące tablice odjazdów z rozbieranego dworca PKP trafiły właśnie do Muzeów Kolejnictwa w Częstochowie i Skierniewicach. Co ciekawe, podobny egzemplarz znajduje się w Nowym Jorku. Tablice były jednym z ostatnich działających tego typu systemów informacji kolejowej w Polsce. Więźniowie pomogli psom i to całkiem na serio. Piękny gest wsparcia dla czworonożnych podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu wykonały osoby, które dobrze wiedzą, jak to jest spędzać życie za kratami. Funkcjonariusze zakładu karnego w Inowrocławiu przekazali do schroniska legowiska dla zwierząt uszyte przez skazanych z aresztu śledczego w Gdańsku.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Wysoka temperatura będzie przyciągać burze. Przed takimi zjawiskami IMGW ostrzega w południowej i centralnej Polsce. Ale jak to mówią harcerze, spójrz na burzę krzywym okiem, może burza przejdzie bokiem. I tego Wam życzymy, bo temperatura jak na maj bardzo letnia. Od 19 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie, przez 21 w centralnej i zachodniej części kraju, po 23, a nawet 24 kreski na południu i południowym zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Skup się na trasie. Lecimy razem z Tobą. Hity na Maxa w RMF Max.
7: Hity na Maxa.
8: Każdy dzień tu w RMF Max przynosi coś specjalnego dla naszych najukochańszych słuchaczy.
9: A że dzisiaj jest czwartek wyjątkowy, to dzisiaj...

0: Magnetic w RMF Max. Nieprzypadkowo pewnie taki tytuł, bo to jest numer, który przyciąga do głośników jak magnes. I co mogę wam powiedzieć? No takich będzie więcej na pewno w tym programie. Byle do obiadu właśnie startuje najlepszy program do słuchania w pracy. A po drugie, że nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Nie wiem, czy wszyscy to odnotowali, ale mamy już czwartek, czwarteczek, czwartunio, czyli prawie weekend. No, piątku już przecież nie liczymy, bo to każdy tam na pół gwizdka. Sean Paul, za chwilę Kiszek, I'll give it up to me. Ja nazywam się Dawid Miązek i zostaję z wami do 13. Zapraszam. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.

Sunfelt, MC4D, Vice i Allo Black. Hej, Sun, to jest RMF Max. Słuchajcie, sezon na kilometrówki trwa. Wszyscy się oburzamy tym, ile czy na ile nas robią na bezczela posłowie. Ale słuchajcie, nie tylko na kilometrówkach. Można przytulić sobie dodatkową kaskę. Na przykład posłanka, słuchajcie, Kinga Gajewska, która kiedyś zasłynęła z tym, że chociaż mają z mężem też posłem dom pod Warszawą, to jednak nie przeszkadzało im to w wynajęciu sobie w Warszawie na koszt państwa mieszkania. No a teraz pani Kinga do kosztów działalności poselskiej wrzuciła sobie 20 tysięcy złotych wydane na stronę internetową. Na tej stronie internetowej jest zdjęcie pani Kingi, podpis i krótkie bio i w zasadzie tyle. Za co nadała 20 tysięcy złotych? Nikt nie wie, ale jakby co, ja chętnie przyjmę każde zlecenie po stawkach, które płacą posłowie. Nie wiem, jak to działa. Dla nich jakoś wszystko jest droższe. Zawsze im wiatr w oczy wieje, nie? Męskie granie, orkiestra z nami w RMF Max. Max. Ja się staram.

Beauty and the Beast. Justin Bieber i Nicki Minaj. Wielki powrót tego numeru z 2012 roku. Taka można powiedzieć kapsuła czasu z 2012. No fajnie by było mieć taki wehikuł czasu i nie tylko muzycznie się przenieść tych kilkanaście lat wstecz. Co byśmy sobie samym powiedzieli? Ja na pewno wiem, żebym powiedział: kup tego bitcoina. Albo nawet parę. No niestety tak się nie da, tak już się nie dorobimy, ale słuchajcie, można się dzisiaj dorobić całkiem przyjemnej kaski w RMF Max, ponad 14 tysięcy złotych i nie trzeba cofać się w czasie. Wręcz przeciwnie, właśnie teraz, w tym momencie trzeba działać, wysłać SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 albo wbić na www.rmfmax.pl. 3,69 taki SMS z VAT-em kosztuje, także żaden pieniądz, a patrzcie jak się może zwrócić. Może być z tego 14 tysięcy złotych nawet ponad. Jak odgadniecie kwotę ukrytą na naszym koncie, a nawet jak nie odgadniecie, to i tak 500 zł wpada, więc no, dużo więcej niż to 3,69. Za dużo, za mało. Kolejny finał, no może z twoim udziałem, ale musisz dać sobie na to szansę już dzisiaj po południu. rmfmax.pl, tam wbijaj albo ślij hasło Max pod 7327.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Fiesta.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Wysoka temperatura będzie przyciągać burze. Przed takimi zjawiskami IMGW ostrzega w południowej i centralnej Polsce. Ale jak to mówią harcerze, spójrz na burzę krzywym okiem, może burza przejdzie bokiem. I tego Wam życzymy, bo temperatura jak na maj bardzo letnia. Od 19 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie, przez 21 w centralnej i zachodniej części kraju, po 23, a nawet 24 kreski na południu i południowym zachodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: Hit na maksa!
3: RMF Max.
0: RMF Max.

Rozej z Bruno Marsem i Apat w RMF Max. To jest nutka, po której nóżka sama chodzi, a za chwilę nutka, przy której nóżka sama wbija się w podłogę, jak prowadzimy samochód. Nuta idealna za kółko, zwłaszcza jak jedziecie taką drogą, jakąś autostradą bez fotoradarów, gdzie można trochę poczuć wolność za kółkiem. Gips i win w RMF Maxa, za chwilę 10:00, flash i pogoda.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Burzliwe ma być nadciągające popołudnie w naszym kraju. Synoptycy wieszczą, że najprawdopodobniej grzmoty będą mogli usłyszeć mieszkańcy centralnej i południowej Polski. Tam też dziś jest najcieplej, od 22 do nawet 24 stopni. Możemy do tego dodać jeszcze Dolny Śląsk. Za to im dalej na północ, tym niższa temperatura. Na północnym zachodzie do 21, 20 na północnym wschodzie, a na wybrzeżu nawet 18. Ale za to tu bez burz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Co powiecie na nutkę szaleństwa i to nawet pewnie nie jedną na start 10:00? Gordo i Rainier Zenewelt. Loco, loco. Szalony, szalony. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Beautiful. To Anima i Georgie w RMF Max, a Beautiful, czyli piękna, to też jest kaska do zgarnięcia dzisiaj od nas. Znaczy, no, teoretycznie kasa jest jak kasa, no ani piękna, ani brzydka, ale trochę tak jest, że jak ona jest na innym koncie, to jest po prostu zwykła kasa, natomiast jak jest u nas na koncie, to już jest piękna kaska. Tak to jakoś działa. To co, zrobimy tak, żeby z naszego konta przetransferować te pieniądze na twoje, to jest akurat prosta rada. Najpierw zgłaszasz się do gry SMS-em z hasłem MAX wysłanym pod 7327 za 3,69 albo wbierz na www.rmfmax.pl, a potem jak znajdziesz się w finale, trafiasz kwotę skrytą właśnie na naszym koncie między 14 394 a 14 490 zł. Jak trafisz, pieniądze lecą do ciebie. Jak nie trafisz, też pieniądze lecą do ciebie, tylko trochę mniejsze, bo za sam strzał płacimy 500 zł. No to co? Dasz sobie szansę na przypływ gotówki dzisiaj? rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX. RMF MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 394 to za mało.
4: A 14 490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Weekend Tonight, Jazzy Spritz i tak, gramy właśnie w RMF Max. Słuchajcie, parę dni temu pizzowa afera. Ktoś zamówił z pewnej pizzerii pizzę, pojechała, prawda, została dostarczona, standardzik, no ale potem zrobiło się niestandardowo, bo ktoś, licząc na to, że zje sobie tę pizzę za darmo, zrobił jej zdjęcie i ze zdjęcia za pomocą tam sztucznej inteligencji usunął salami i zgłosił, że halo, halo, no ja zamawiałem z salami, salami nie ma, oddajcie pieniądze. Pizzeria nie dała się nabrać, bo ma monitoring i widzieli, że salami wyszło. No a post tej pizzerii poniósł się wiralem po całych internetach. Znaczy, tym razem się nie udało, ale no, jestem pewien, że będą naśladowcy. Tylko ja się zastanawiam, po co do tego używać sztucznej inteligencji. Nie prościej byłoby to salami po prostu zjeść. Smaczniej, szybciej i mniej prądu na to idzie. No, chociaż ma to tę wadę, że jak ci nie uznają reklamacji, to zostajesz potem z tą pizzą bez salami. Co tu zrobić? No, zawsze można sobie ananasa położyć. O Jezu. Aż mnie dreszcz przeszedł. Sobel i Francis.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
12: Sprawdź to sam, check it out.
13: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.
15: Max dowozi.
16: Ale akcja!
15: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Burzliwe ma być nadciągające popołudnie w naszym kraju. Synoptycy wieszczą, że najprawdopodobniej grzmoty będą mogli usłyszeć mieszkańcy centralnej i południowej Polski. Tam też dziś jest najcieplej, od 22 do nawet 24 stopni. Możemy do tego dodać jeszcze Dolny Śląsk. Za to im dalej na północ, tym niższa temperatura. Na północnym zachodzie do 21, 20 na północnym wschodzie, a na wybrzeżu nawet 18, ale za to tu bez burz.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

I Like The Way You Kiss Me i to jest Artemas w RMF Max i zaraz będzie godzina 11 i zaraz będziemy mieć dla was flash w RMF Max z najważniejszymi informacjami, a zaraz po flashu to, co nas interesuje jeszcze bardziej, czyli pogoda. Na szczęście wygląda na to, ale to tak nieśmiało mówię, że weekend zapowiada się bardzo przyzwoicie, chociaż wiecie, boję się zapeszyć. Powiem tak, pogoda w weekend jest sprawą otwartą, ale może być dobrze. Dobrze muzycznie, na pewno teraz będzie, bo już z nami Dawid Podsiadło i sezon 11 za moment.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują nam, że przed nami burzowy dzień. Przede wszystkim szybko rosnąca temperatura. To odczują przede wszystkim mieszkańcy południa i centralnej Polski. Tam termometry dziś mogą pokazać nawet do 24 stopni. Podobnie na Dolnym Śląsku. I właśnie takie warunki mogą być przerywane nagłymi załamaniami pogody po południu. Za to im dalej na północ, tym chłodniej. Na północnym wschodzie zaledwie 21 kresek, 18 na wybrzeżu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: Tak sobie patrzę, że dzisiaj w kalendarzach Międzynarodowy Dzień Herbaty. No nam w pracy to łatwiej świętować kawę niż herbatę. Herbatę to bardziej w domu. Ale przecież nie jest powiedziane, że to w pracy herbatki nie można. Kawa czy herbata, nieważne. Ważne, żeby cały czas być z RMF Max i dobijemy do tego obiadu, a później do fajrantu. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Andy Dust, teraz z nami Zokaria. Dawid Miązek, zapraszam.

i Bledka w RMF Max. Ostatnie dwa dni w pracy i już mamy weekend. A ja mam takie pytanko z wnioskami urlopowymi na wakacje. To już jesteście ogarnięci, już wypisane dawno, już leżą w kadrach. Czy czekacie zawsze do ostatniej chwili? Tak, z nutką niepewności, bo może jakiś last minute wpadnie, to się zmieni. No, zawsze jak mamy wystarczająco dużo kasy i wystarczająco dużo urlopu, to sobie można jedne wakacje zrobić planowane, a drugie na spontanie. Z urlopem nie pomożemy, ale z kasą jak najbardziej możemy, bo przecież mamy ponad 14 tysięcy złotych do rozdania. W zabawie za dużo, za mało. To działa i chwytaj te pieniądze. Wpisz sobie rmfmax.pl w przeglądarce i zgłoś się do gry o kasę albo wyślij SMS-a z hasłem MAX za 369 pod numer 7327. Mamy, słuchajcie, w kasę w przedziale 14 394 zł. To jest za mało, a 14 490 to za dużo. Jak trafisz w te widełki konkretną kwotę ukrytą na naszym koncie, zabierasz ją dla siebie. Tak to po prostu działa. Ale najpierw rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX 14 tysięcy do wzięcia ponad.

w RMF Max, World Hold On, numer Boba Sinclaira, który parę dni temu miał 20. rocznicę swojej premiery, ale zleciało. A tymczasem, słuchajcie, jakoś tak bez echa przeszło, a 7 lat temu urodziły się pierwsze i w ogóle jedyne w Polsce sześcioraczki. Z miejscowości Tylmanowa w górach przyszły na świat w Krakowie. Najciekawsze, że rodzice mieli już chłopca 2-letniego i pomyśleli sobie, a może sobie drugie zrobimy. No i bach, 9 miesięcy później mamy nie 2, ale 7. No teraz to już duże dzieci są, do szkoły chodzą, ale ja się tak tylko zastanawiam, jaki jest samochód z 7 izofiksami i jak sobie zrobić na NFZ przeszczep oczu i przeszczep rąk, bo przy 7 dzieci to jedna para na pewno.

0: Czy to najbardziej znana nuta taka o Hemingwaya? Na pewno jedna z, ale tak bym strzelał, że chyba numer jeden. Fidzi przed chwileczką w RMF Max. No i słuchajcie, tak o Hemingway gram już w ten weekend, w piątek i w sobotę na PGE Narodowym. Chcecie się tam znaleźć? Chcecie razem ze znajomymi pobawić się na tako w piątek albo w sobotę? No to słuchajcie uważnie RMF Max, bo dzisiaj przez cały dzień rozdajemy wam paczki wejściówek, tak po 4 sztuki, żebyście mogli wybrać się większą grupą, żeby było fajnie. Pierwsze zaproszenia już poszły, kolejne niedługo powędrują w wasze ręce. Za chwilę do nas pogoda przywędruje, prognoza pogody, a po niej Rita Ora i Anywhere.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują nam, że przed nami burzowy dzień. Przede wszystkim szybko rosnąca temperatura. To odczują przede wszystkim mieszkańcy południa i centralnej Polski. Tam termometry dziś mogą pokazać nawet do 24 stopni. Podobnie na Dolnym Śląsku. I właśnie takie warunki mogą być przerywane nagłymi załamaniami pogody po południu. Za to im dalej na północ, tym chłodniej. Na północnym wschodzie zaledwie 21 kresek, 18 na wybrzeżu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

Zizam i Ed Sheeran w RMF Max, a ten program nazywa się Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Kto obiad jada już tak bardzo wczesnym popołudniem, to za chwilę będzie mógł siadać, bo zaraz będzie już 12. A przed 12, przed fleszem, przed prognozą pogody jeszcze propozycja od modelek na lato. Nie czekamy na ocieplenie, u nas już teraz zrobi się gorąco. Lubię cię jak lato.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Najchłodniej dziś mają mieszkańcy nadbałtyckich miejscowości. Na wybrzeżu maksymalnie do 18 stopni. Niedużo, ale też ryzyko burz niewielkie. Podobnie będzie na Podlasiu czy Pomorzu Zachodnim, choć tam termometry mogą pokazać nawet do 21 stopni. Cieplej w centrum i na wschodzie, tu nawet do 23 kresek, ale za to możliwe nagłe załamanie pogody. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, nawet 24 stopnie, ale za to może zagrzmieć.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Słuchajcie, mówiłem, że jest dzień herbaty, ale jest też dzień odnawiania znajomości, więc można spróbować wybrać jakiś losowy kontakt w telefonie, taki, do którego się nie odzywaliśmy już, nie wiem, parę albo paręnaście lat, no i zadzwonić, no cześć Andrzejku, co tam słychać u ciebie, czy tam cześć Marta, cześć Agnieszka, no jest ryzyko, że odbierze, odpowie nie chcę nic ze Iwonu i rzuci słuchawką, ale zawsze można próbować. Tame Impala, Dracula w RMF Max, Dawid Piązek, zapraszam do 13.

Boy, You Tell Me i natychmiastowy podkręcacz od Felixa Jena i Kaskady w RMF Max. A teraz przed nami numer, który... No słuchajcie, są takie numery, o których mówimy bujające, takie, które wprowadzają taki fajny vibe taneczny. A to jest mistrz tych bujających numerów. Klasyk od Akona, Right Now w RMF Max.

0: California Love, White Boy 1-5. To jest RMF Max, a ja wracam z dobrą wiadomością, bo się udało. Wybłagałem, wyszarpałem. Wielki brat się zgodził, znaczy szef się zgodził i słuchajcie, przyklepał mój wniosek o rundę bonusową. Mamy zielone światło na to. Dobra, tak naprawdę to nie musiałem za dużo błagać. Spytałem, czy mogę. Szef powiedział, że mogę. No to lecimy, słuchajcie. 237 razy mnożymy wasze zgłoszenia w grze o ponad 14 tysięcy złotych. Teraz przez najbliższe 10 minut. W zabawie za dużo, za mało oczywiście. Wysyłasz do nas SMS-a jednego pod numer 7327 z hasłem Max za 3,69, a my w systemie robimy tak, że u nas widać, jakbyś tych SMS-ów wysłał, albo wysłała 237, a płacisz tylko raz. I dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Chcesz powalczyć dzisiaj o ponad 14 tysięcy złotych? No to śmiało wbijaj teraz do gry, bo runda bonusowa to jest takie, wiecie, moment, mrugniesz i już się kończy. Teraz wbijaj na rmfmax.pl albo teraz ślij SMS-a z hasłem Max pod 7327.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.
3: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
3: RMF Max. Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

To Metzner i Gotem, słuchacie RMF Max. Słuchajcie, dostaliście ostatnio jakiś mandacik z fotoradaru, ale takiego, wiecie, takiego odcinkowego pomiaru prędkości. No to może sprawdźcie dokładnie, skąd ten mandat przyszedł, bo okazuje się, że jeden z niedawno oddanych do użytku właśnie odcinkowych pomiarów prędkości zawyżał średnią prędkość u kierowców o 7 km na godzinę. Także nie kidmucha, bo to już jak jedziemy na styku, to może być kwestia, czy zapłacimy ten mandat, czy nie zapłacimy. No ktoś coś źle ustawił, coś źle kliknął, tam jakiś przypadek po prostu, no i wystawiał mandaty system nawet jak nie powinien. No mnie wcześniej mignęła, słuchajcie, informacja, że dług Polski przebił właśnie 2 biliony złotych, ale pewnie to nie ma związku, pewnie taki przypadek. Na pewno to Rise z nami i Where's My Husband.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
1: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Lat

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Aktiv Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Najchłodniej dziś mają mieszkańcy nadbałtyckich miejscowości. Na wybrzeżu maksymalnie do 18 stopni. Niedużo, ale też ryzyko burz niewielkie. Podobnie będzie na Podlasiu czy Pomorzu Zachodnim, choć tam termometry mogą pokazać nawet do 21 stopni. Cieplej w centrum i na wschodzie, tu nawet do 23 kresek, ale za to możliwe nagłe załamanie pogody. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, nawet 24 stopnie, ale za to może zagrzmieć.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Aktiv Lab Pharma.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

co masz ty, czyli Dawid Podsiadło w RMF Max. No Dawid Podsiadło to oczywiście ma dla nas same fajne rzeczy, na pewno fajne rzeczy i przede wszystkim mnóstwo hitów na Maxa będą mieć dla was już za chwilkę Ania Wojtkowiak i Fiołas, którzy zaraz zaczynają program I Wszystko Gra. Zaraz po 13:00, oczywiście punktualnie o 13:00 jeszcze flash z najważniejszymi informacjami i prognoza pogody, a ja już mówię do widzenia, do usłyszenia. Słyszymy się jutro po 9:00, także dzięki za dzisiaj i miłej reszty dnia. Do Fajrantu niedaleko, będzie dobrze. Another jeszcze ode mnie i 54 Ultra. Talk to you. Dawid Miązek, cześć.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Kręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Bricomarsze poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: I po reklamie.
15: Najlepiej zmiksowana playlista.
16: Say no more.
15: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Noc w naszym kraju zapowiada się spokojna i bez pogodowej zawieruchy. W wielu miejscach jednak temperatura nadal spadać będzie poniżej 10 stopni. Tak ma być między innymi w Suwałkach, na Wybrzeżu i Szczecinie. Tam od 7 do 9 stopni. Cieplej w centrum i na południowym zachodzie. 10 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Najcieplej nocą będzie na południu, co chyba nikogo nie dziwi. Kraków, Rzeszów, Katowice, tam nawet do 11 kresek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Skoro jest po pierwszej, no to the first time. Damiano, Dawid, Anka i Fioas, witajcie i wszystko gra.
20: Nieważne, czy jesteście w pracy, w domu, za kółkiem, czy zaczynacie chwilę przerwy, dzięki, że jesteście z nami, przed nami masa hitów, kasa do wzięcia i bilety na koncert Tako.

0: od razu człowiek przy tym kawałku czuje się jakiś młodszy, bo ten numer przeżywa drugą młodość. Justin Bieber i Nicki Minaj powstał w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy Obama był prezydentem, baliśmy się końca świata, a w Polsce mieliśmy euro.
1: Wow, no właśnie, to na tę okazję wybudowano te wszystkie stadiony. I ilu z nas teraz patrzy i myśli sobie, czy między 2012, czy między poniedziałkiem a czwartkiem, ale ten czas szybko zleciał? Ale i tak będziemy popychać zegarek, żeby było coraz bliżej weekendu. Lady Gaga za moment.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: I po reklamie.
16: Gramy.
17: Nie oceniamy.
16: RMF Max.

0: złapać oddech w czwartkowe popołudnie. To Yearbooks w RMF Max. A teraz pewnie złapiecie się za głowę, bo o tym mówi polski internet. Kobieta z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami. Potem zrobiła zdjęcie i sztuczną inteligencją to salami z pizzy usunęła. No i oczywiście domagała się zwrotu pieniędzy za niewłaściwą dostawę. No szczyt wyłudzenia, no.
1: Są tacy, którzy muszą kombinować, jak tu się odpychać do przodu i mieć cały czas pieniądze w kieszeni. My mamy łatwiejszy sposób. Po prostu, słuchajcie, trzeba wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Dzisiaj jest do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych i jesteśmy już bardzo blisko tej wygranej.
0: Nie na wnuczka, nie na usuwane salami, na RMF Max skasujcie kasę. Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia. Hasło Max wystarczy wysłać na 7327.
1: A jak już do Was zadzwonimy, na pewno wyjdziecie od nas z pieniędzmi. To Wam gwarantujemy. 7327. SMS o treści Max.

0: przy tym utworze od razu człowiek bardziej docenia żyćko. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Codziennie prawie w internetach pojawiają się informacje o tym, że jest wysyp nowego grzyba w lesie. Tym razem to jest grzyb przypominający ludzkie ucho. Uszak ucho. Bzowy się nazywa.
1: Jakby nie było, z tego nie powstają uszka, gdyby ktoś miał wątpliwości, choć jest jadalny.
0: Tak, to prawda. Natomiast może najpierw przyłóżmy ucho tam, skąd się dowiemy, czy będzie cieplej i czy w związku z tym faktycznie jeszcze na coś klasycznego będzie można liczyć w lesie. Zaraz prognoza pogody, nigdzie nie odchodźcie.
2: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Noc w naszym kraju zapowiada się spokojna i bez pogodowej zawieruchy. W wielu miejscach jednak temperatura nadal spadać będzie poniżej 10 stopni. Tak ma być między innymi w Suwałkach, na Wybrzeżu i Szczecinie. Tam od 7 do 9 stopni. Cieplej w centrum i na południowym zachodzie. 10 w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Najcieplej nocą będzie na południu, co chyba nikogo nie dziwi. Kraków, Rzeszów, Katowice, tam nawet do 11 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max!
2: RMF Max!

0: Ma swój urok. Eminem, Houdini w RMF Max. No i to jest też trochę magiczna sytuacja, bo jeszcze do niedawna biletów na sobotni koncert Taco Hemingwaya już nie było.
1: PGE Narodowy to tam w najbliższy weekend, piątek i sobota, gra Taco Hemingway. Mamy dla was 4 bilety, czyli dla ciebie i dla trójki twoich znajomych. Całą paczką możecie wybrać się na sobotę. Jeżeli chcecie być tam na miejscu, przeżyć to razem z tysiącami fanów Taco Hemingway, to weźcie udział w naszej zabawie.
0: Wyobraźcie sobie teraz tę sytuację, że wygraliście te bilety, jesteście na koncercie Taco i macie ze sobą ten karton, który jest transparentem, bo chcieliście mu dać jakiś przekaz. Jakie to byłyby słowa, słuchajcie, na tym kartonie?
1: Co tam na tym kartonie byście napisali? Piszecie teraz w SMS-ie na numer 3001. Kosztuje tyle, co zwykła wiadomość. Taco, jak to czytasz, to machnij.
0: No to wysyłajcie SMS-y i dajcie znać, co napisalibyście na kartonie, jaki przekaz mielibyście do Taco, a my po godzinie 14 komuś wręczymy 4 bilety na koncert na PGE Narodowym w tę sobotę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Noc dla Polski powinna być czasem spokoju i odpoczynku. Według prognoz właśnie tak ma to wyglądać, bez żadnych burz, wichur czy innych pogodowych niespodzianek. Zmarzluchy na pewno życzyłyby sobie, żeby było cieplej, ale jak ktoś nie lubi spać pod grubą kołdrą, to dzisiejsza noc będzie dla niego. Najchłodniej na północy. Tam termometry pokażą 7, może 8 stopni. W centralnej Polsce cieplej do 9, a miejscami nawet 10 stopni. Najcieplej na południu, tu nawet do 11.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Cały czas wspieramy Was w pracy. Minęła 14.
3: Hity na maksa.
2: I będziemy mieli dla Was newsa, który zwala z nóg, można powiedzieć.
4: Po tym jak w sejmowym barze wprowadzono w minionym roku zakaz sprzedaży alkoholu, w magazynach zostało 500 litrów. Co się z nim stanie? O tym zaraz.
2: Anka, Fioas oraz nie ma przypadków. Jazzy and Spritz na start.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit.

0: każda pora dobra jest na klasyk od Rihanny. Don't Stop the Music. Za nami w RMF Max. Tymczasem w Sejmie zmagazynowano jakieś 500 litrów alkoholu po tym, jak zakazano jego sprzedaży w sejmowym barze. Co się z nim stanie? Oficjalna informacja, uwaga, będzie wykorzystywany sukcesywnie podczas wydarzeń dyplomatycznych. Przy okazji dyplomatycznych spotkań będą wietrzyć magazyn.
1: No super, no w końcu alkohol rozwiązuje język, jakby nie było, więc będzie łatwiej. Ważne tylko, żeby jeszcze po spotkaniach pamiętali ustalenia.
0: A w naszym magazynie ostatnie bilety na sobotni koncert Tako. Do wzięcia za moment w RMF Max.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: 14 394 to za mało.
0: A 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Lato w

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
2: Wyj głośniej.

0: maluchy na pewno życzyłyby sobie, żeby było cieplej, ale jak ktoś nie lubi spać pod grubą kołdrą, to dzisiejsza noc będzie dla niego. Najchłodniej na północy. Tam termometry pokażą 7, może 8 stopni. W centralnej Polsce cieplej do 9, a miejscami nawet 10 stopni. Najcieplej na południu, tu nawet do 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max!
2: RMF Max!

0: Może oni też nasłuchajcie tej Katy Perry, The One That Got Away w RMF Max, no bo brytyjscy dziennikarze ze stacji radiowej podali informację, jakoby król Karol odszedł, a potem szybko to sprostowali. No tak, no ale jest afera na cały świat, słuchajcie, nie ma żartów.
1: No i ja zawsze wychodziłem z założenia, że czarno-biały filtr na Instagramie powinien być zakazany. Dwa razy się zastanówcie, zanim następnym razem wstawicie czarno-białe zdjęcie.
0: Ała. U nas za moment tylko dobrze sprawdzone i zweryfikowane informacje z okolicy, ale najpierw Sobel.

0: przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Kastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: и ты на Макса.
1: To się każe za Stalą Zielona Góra. Pierwszymi półfinalistami Orlen Basket Ligi wygrali z Kingiem Szczecin serię ćwierćfinałową 3-1. O awansie AMW Arki lub Śląska zdecyduje piąty mecz, który zostanie rozegrany w sobotę we Wrocławiu. Teraz piłka nożna, ale w odmianie sześcioosobowej kadra Polski od wygranej 4-1 z Czarnogórą rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy w Albanii. Pierwsza połowa meczu nie zapowiadała tak wysokiego zwycięstwa biało-czerwonych.
2: Byliśmy też nieskuteczni, nie trafialiśmy w światło bramki, ale w drugiej połowie już na szczęście doprowadziliśmy do tych sytuacji. No, udało nam się w spokoju finalizować i zdobywać kolejne gole.
1: Przyznaje Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski. Kolejny mecz fazy grupowej z Irlandią dziś o 18:00.
3: Jeśli uznamy, że noc, podczas której termometry pokazują powyżej 10 stopni, to noc ciepła, to mam dobrą wiadomość dla zmarźluchów z południowej i centralnej Polski. U was w nocy ciepło od 10 do 11 stopni. Gorzej sprawa się będzie miała z północą. Tam niestety nic więcej niż 9 nie będzie, a więcej nawet powiem, nad morzem w nocy zaledwie 7 stopni, więc można powiedzieć, że tam wciąż jeszcze temperatura lodówkowa.
4: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Jeśli wasza bateria jest już w trybie oszczędzania energii, dobrze trafiliście. Tu Anka i Fioła z Siema po 15 w RMF Max.
6: Będziemy ładować wam baterie hitami. Za chwileczkę nowy Dawid Podsiadło, a teraz Loco Loco, Rainer Zonneveld i Gordo.

0: macie ten muzyczny tlen zawsze w RMF Max, to Andy Dust za nami. No a skoro już czwartek w pracy, nic dziwnego, że u wielu z was pojawia się lekki leniuszek. To nic złego, no bo szczęście też jest leniwe i trzeba mu pomagać.
1: Dlatego teraz zajmiemy się tym i uwaga, pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Będzie dużo szczęścia. 244 razy. Pomóżcie swojemu szczęściu, czyli po prostu chwyćcie za telefon i wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 369 zł.
0: Ponad 14 tysięcy do wzięcia i być może już niedługo leniuchować będziecie, ale w zupełnie innej strefie czasowej. Każdy SMS od teraz razy 244 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
1: Runda potrwa tylko do 14.50, więc wysyłajcie, a my gramy za moment. Timbaland.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: I po reklamie.

0: Dzięki niej od razu robi się cieplej. To Karol G w RMF Max, ale teraz zabierzemy was tam, gdzie zawsze jest zimno. Na dach świata.
1: To bardziej teraz widokowy świata. Mowa o Mount Everestie, gdzie wczoraj padł rekord. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby.
0: Szok, niedowierzanie. Proszę państwa, 274 osoby oznacza, że jeżeli próbuje się wejść na top topów, to trzeba stać w kolejce.
1: Ja teraz rozumiem, dlaczego ludzie wchodzą tam z tlenem. Bo jest taki tłok, że nie można złapać oddechu. RMF Max.
0: RMF Max. Ale teraz trzeba by było zapytać, a nad morskim okiem byłeś? Bo jak nie, to znaczy, że i tak nic nie wiedzą o kolejkach.

0: To, co znacie, to, co lubicie, macie w RMF Max. Alok i Kialit za nami. A dziś w kalendarzu dzień odnawiania znajomości. No jak ktoś zgarnie ponad 14 tysięcy w finale naszej zabawy, to parę starych znajomości na pewno się odnowi.
1: Zwłaszcza jak zaprosi, postawi na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wyślijcie teraz hasło Max, żeby skorzystać jeszcze z rundy bonusowej. 244 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Ale tylko do za 10 czwarta. Nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max.
1: Po 16 ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Nie ma na co czekać.
2: Jeśli uznamy, że noc, podczas której termometry pokazują powyżej 10 stopni, to noc ciepła, to mam dobrą wiadomość dla zmarźluchów z południowej i centralnej Polski. U was w nocy ciepło od 10 do 11 stopni. Gorzej sprawa się będzie miała z północą. Tam niestety nic więcej niż 9 nie będzie, a więcej nawet powiem, nad morzem w nocy zaledwie 7 stopni, więc można powiedzieć, że tam wciąż jeszcze temperatura lodówkowa.

0: z jego Galaxy w RMF Max. Zaczyna się powoli najbardziej zatłoczony na ulicach moment dnia, więc jeżeli zaraz ruszacie z pracy, miejcie oczy otwarte, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. Na obwodnicy Jarosławia policjanci zatrzymali mężczyznę, który na drogę ekspresową wjechał na elektrycznym wózku inwalidzkim.
1: Matko, życie na krawędzi.
0: No była już hulajnoga, dokładnie. Był rower, teraz elektryczny wózek inwalidzki.
1: Trzeba było tego pana odeskortować, żeby była jasność. I ja się tylko bardzo dziwię, jak to jest, że jednak laweta tutaj nie była pierwsza przed policją, no?

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Za kilka godzin przyjdzie zmrok, a wraz z nim dość mocne ochłodzenie. Szczególnie odczują to mieszkańcy południowej i południowo-centralnej Polski. Na tych terenach w dzień termometry mogą pokazać nawet do 24 stopni. Gdy jednak zajdzie słońce, temperatura obniży się do 11. Na północy też zrobi się chłodno, bo od 7 do 9 kresek, ale pułap, z którego zejdą tam mieszkańcy, nie będzie tak wysoki jak na południu. Poza tym noc spokojna, bez większych pogodowych atrakcji.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Po obiedzie, po robocie czy po drodze z pracy do domu mówimy cześć.
3: Najważniejsze, że razem jedziemy w tym samym kierunku. Po 16:00 siema, tu Anka i Fioła z Pink Panthers na start, do tego Bledka czy Axwell i Ingrosso na dzień dobry.

0: to oko do hitów. Bledka za nami w RMF Max. No a teraz na nas oko będzie miało Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja mObywatel niedługo będzie miała nową funkcję. Jeśli strona internetowa będzie wymagała, by użytkownik miał minimum 15 lat, za pomocą mObywatela będzie można wiek potwierdzić. Innymi słowy, wchodząc na stronę dla dorosłych, trzeba będzie się odhaczyć mObywatelem.
1: Słuchajcie, czekam na te ogłoszenia, że aplikacja naprawdę nie zbiera naszych danych i absolutnie nie zlicza, gdzie i na której stronie i ile

0: łapiemy popołudniowy relaks przy tym kawałku Sombr za nami. No i za Robertem Lewandowskim i Wojtkiem Szczęsnym już impreza mistrzowska FC Barcelony. Ludzie śmieją się w sieci z koszuli Wojtka Szczęsnego,
1: ja
0: bo ma
1: też
0: białą koszulę z wyraźnym śladem przypalonego żelazka. To oryginalny wzór z tym żelazkiem. Koszula kosztuje ponad 3000.
1: Także kto bogatemu zabroni, ja się raz jeszcze pytam. Wy będziecie zaraz mogli poczuć może, jak to jest. 14 tysięcy złotych do wzięcia w naszej zabawie za dużo, za mało. I zaraz finał. Zostańcie.

0: dawna, to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To jest kolejny dzień, kiedy chcemy wam rozdać pieniądze i one są już bardzo blisko. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia.
3: Wybieramy numer telefonu. Zobaczymy, kto czeka po drugiej stronie, aby udało się dodzwonić. Wystarczy dobrze wytypować.
4: Halo.
3: Halo, dzień dobry. Cześć, radio RMF Max się kłania. Ania
2: dzień
3: i Fiołas. Dzwonimy w zabawie Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
4: Artur.
2: Arturze, witamy ciebie bardzo serdecznie. Co za szczęśliwe imię. Wiesz, Fiołas w praktyce też Artur ma na imię. W praktyce urzędowej, więc zaraz może się okazać, że to nie jest jedyny zbieg dobrych okoliczności. My dzwonimy do ciebie, bo jest ponad 14 tysięcy złotych do wygrania i wystarczy obstawić, co do złotówki, ile mamy na naszym koncie i jeżeli trafisz w tę kwotę, no to my ją po prostu tobie przelewamy na konto. Co ty na to?
4: Jak na to, oczywiście. Bez mego udziału.
3: Artur, w takim razie, słuchaj uważnie, bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 394 zł, ale mniej niż 14 490 zł. Rozbieżność to zaledwie 96 zł. Ile twoim zdaniem na tym koncie jest?
4: 14 419.
2: A powiedz jeszcze, na czym cię złapaliśmy? Co teraz robisz?
4: Jadę sobie autobusem.
2: Okej, dobra.
3: Czyli w razie wygranej rozumiemy, że autobus się cały z tobą raduje.
4: Mam taką nadzieję, jeżeli to będzie tak główna, to...
2: To co, to będziesz się trochę wstydził, czy nie? No mów, no.
4: No, postaram się nie.
2: 14 419 to jest ta kwota, 19. którą obstawiasz, tak? Dobra.
3: Sprawdzamy.
2: Uwaga, 14 419 to...
5: Za mało!
3: Aj, Artur, na naszym koncie jest więcej kasy. Niestety, nie zgarniasz głównej nagrody, ale 500 na pocieszkę wysyłamy tobie za ten strzał.
4: Bardzo się cieszę.
2: Westchnąłeś czy odetchnąłeś przez to, że jesteś w autobusie?
4: Westchnąłem, bo jednak liczyłem, że może się uda.
2: No słuchaj, nic straconego. Pamiętajcie, wchodzicie do naszej zabawy na rmfmax.pl i grać można o ponad 14 419 zł. To nam wyjaśnił dzisiaj Artur.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z pieniędzmi do rozdania wracamy do was jutro także.
3: Też lubimy te wspólne popołudnia. Po 13 łapiemy się w RMF Max w piątek, a to Juste, Jackstein, Ion. Na do widzenia. Hejo.
2: Dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach naszego cyklu Funduszowy Maj z mikrofonem odwiedzimy Opolszczyznę, gdzie przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Młyny w gminie Rudniki powstanie piękny amfiteatr i jednocześnie centrum kulturalne i turystyczno-rekreacyjne gminy. Obok Arkadiusz Spodymek i Mariusz Stanek już teraz dużo się tutaj u Was dzieje.
2: Jest to miejsce, które tętni życiem, szczególnie w takim okresie właśnie ciepłym, czyli od wiosny do jesieni.
1: A dlaczego korzystacie ze wsparcia funduszy europejskich?
3: Przede wszystkim nie było warunków, gdzie by ci nasi mieszkańcy mogli się spotkać. I wtedy pojawiły się fundusze tutaj dla Opolszczyzny.
1: No to jak to miejsce się zmieni?
2: Na pewno chciałbym, żeby odbywał się u nas jakiś taki festiwal, może nie do końca folkowy, ale inspirowany folkiem, takim folkiem nowoczesnym. Chciałbym, żeby ta słowiańskość też wybrzmiała, tym bardziej, że jest to nad wodą, więc możemy tą kulturę w troszkę inny sposób, myślę, że ciekawszy, także zaproponować i mieszkańcom, i wszystkim, którzy będą nas odwiedzali.
3: Pod tym kątem ta inwestycja, myślę, ożywi troszkę gospodarczo nasze tereny. Z racji tego, że tutaj nie ma dużego przemysłu, no to przede wszystkim stawiamy też na komfort życia, bycia, no i spędzania właśnie w jak najlepszych okolicznościach tego czasu wolnego.
1: W takim razie zapraszamy. Opolszczyzna też pięknieje dzięki funduszom europejskim. A już teraz zapraszam na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Marian, a więcej się nie da?
17: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
19: masz. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Za kilka godzin przyjdzie zmrok, a wraz z nim dość mocne ochłodzenie. Szczególnie odczują to mieszkańcy południowej i południowo-centralnej Polski. Na tych terenach w dzień termometry mogą pokazać nawet do 24 stopni. Gdy jednak zajdzie słońce, temperatura obniży się do 11. Na północy też zrobi się chłodno, bo od 7 do 9 kresek, ale pułap, z którego zejdą tam mieszkańcy, nie będzie tak wysoki jak na południu. Poza tym noc spokojna, bez większych pogodowych atrakcji.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Lato w Half Price.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: 17 na zegarach w RMF Max. Czas na najnowsze informacje we Fleszu. Anka Kiemestowicz, zapraszam. W popołudniowym Fleszu na początek przypominamy kierowcom o dzisiejszych niższych cenach paliw na stacjach. Zgodnie z ogłoszeniem resortu energii podstawowa benzyna kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6 zł. 50 groszy, olej napędowy max 6,97. Wiemy już, że jutro ma być taniej, 95 o 2 grosze, a diesel o 6.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Ponad 580 tysięcy paczek nielegalnych papierosów przejęli funkcjonariusze z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białegostoku. Tytoniowa kontrabanda znajdowała się na jednej z posesji w gminie Łuków w województwie lubelskim.
2: W znajdującym się tam magazynie oraz kontenerze morskim mundurowi wykryli ponad 580 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 20 milionów złotych. Zatrzymany podczas działań 43-letni mężczyzna usłyszał w prokuraturze rejonowej w Łukowie zarzuty przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
0: Grozi mu 10 lat więzienia, dodaje Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Za nami gala Polskiej Ligi Siatkówki. Wydarzenie zdominowała drużyna Unii Opole. Kapitan Katarzyna Zaroślińska-Król została siatkarką roku, a Bartłomiej Dąbrowski odkryciem trenerskim roku. Zespół Unii Opole wywalczył w tym roku brązowy medal Mistrzostw Polski, zaskakując wielu komentatorów.
3: Przed sezonem myślę, że mało kto stawiał na nas i typował nas jako medalistów. Zdobyłyśmy ten brązowy medal i myślę, że to takie historyczne wydarzenie i na pewno zrobiło duże wrażenie. Ale też spotykam się z opinią kibiców i wszystkich obok klubu, że bardzo fajnie nas się ogląda, że było widać na boisku, że tworzymy drużynę, że mamy fajne charaktery i jakoś tak naturalnie zyskałyśmy jako Unii Opole bardzo dużo kibiców.
0: Podkreśla kapitan Unii Opole, siatkarka roku Katarzyna Zaroślińska-Król. Za nami już 2 miesiące kalendarzowej wiosny, jednak do tej pory z pogodą bywało różnie. Dopiero ten tydzień przynosi nam dłuższe ocieplenie.
4: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no super to jest.
5: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
6: Jeszcze są, żeby już nie były potrzebne, ale jeszcze są na wierzchu.
7: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
0: Usłyszała Magdalena Greinert w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Na Mount Everestie padł rekord. Wczoraj ten szczyt zdobyły aż 274 osoby. Poprzedni rekord sprzed 7 lat to o ponad 50 osób mniej, informuje portal RMF24. Tam też więcej szczegółów.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W nocy według synoptyków na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, no i nie powinno padać. Małym wyjątkiem może być centrum i wschód kraju. Tam miejscami pojawią się bardzo słabe, przelotne opady. Poza tym w nocy miejscami będzie pojawiała się mgła. Lokalnie może ograniczać widzialność do 300 metrów. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 7 do 10 stopni na plusie. Tylko na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny ma być odrobinę cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Dzień dobry, dziś niezwykły kanał nadawczy w RMF Max. Z nami jest Łukasz, który wylicytował ten udział w naszym programie razem z nami na licytacji w Ośpu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że ilość osób w studiu pójdzie za jakością dzisiaj.
3: Proszę, czyli jakość do góry.
5: No to kochani, ambicje, cele, mamy wszystko ustawione. Mam nadzieję, że podołamy, bo mam wrażenie, że to Łukasz nam ustawił poprzeczkę wysoko. Także dzięki Łukasz. Dobrze się zaczyna.
4: Dobrze się zaczyna.
3: Ciągnie poziom do góry. Trzeba tą poprzeczkę podwyższać. 17:05 na zegarze. Zaczynamy kanał nadawczy. To Tame Impala, Dracula. No i jesteśmy tu w składzie.
5: Natalia Kawałek.
3: Michał Siwek.
4: I Łukasz Siewota.
3: Siemaneczko.

0: To Stromae w RMF Max ze swoim klasycznym Alors on danse. Zawsze się martwię, że to źle po francusku wypowiem, ale chyba sobie poradziłem.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I Łukasz Siewota.
3: No i elegancko, pełny skład, o nikim nie zapominamy, ale właśnie, jesteśmy wam wszystkim, drodzy słuchacze, winni wyjaśnienie, więc Łukasz, mamy do ciebie kilka pytań. Czy jesteś gotowy, żeby na nie odpowiedzieć?
2: Tak, jestem gotowy. Zależy od stopnia trudności, ale tak, myślę, że sobie poradzę.
0: Stopień trudności oceniam jako wyjątkowo łatwy. Łukasz, jak ci tu dzisiaj u nas, powiedz, bo jesteś już od dobrej godzinki, zwiedzasz radio. Jak oceniasz nasze skromne progi?
2: No, powiem szczerze, że do wczoraj myślałem, że krakowski Wawel jest tutaj najpiękniejszym zabytkiem, ale teraz zmieniam zdanie i uważam, że studio RMF Max jest chyba ciekawsze.
3: Czy możemy zrobić krótkie Jest nam bardzo miło. Ty wiesz, jak sadzić komplementy, także teraz będą już chyba same proste pytania, bo to, mam wrażenie, było lekko podchwytliwe, ale poradziłeś sobie super.
0: Łukasz, co cię podkusiło, żeby zapłacić za poznanie nas?
3: Bo przypomnijmy, Łukasz wylicytował wizytę u nas w kanale nadawczym na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także szczytny cel, brawa, możemy powiedzieć, super. Co cię podkusiło?
2: W końcu stwierdziłem, że trzeba wziąć młotek, rozbić swoją skarbonkę i w końcu, żeby tam nie te banknoty czy monety, żeby tam nie siedziały w końcu i
3: żeby tak się przewietrzyły trochę.
2: Tak,
3: co?
2: Żeby się przewietrzyły i po prostu wyszło jak wyszło.
0: Czy radio ma jakieś specjalne miejsce w twoim sercu?
2: Oj, zdecydowanie. Mam nadzieję, że do końca życia będzie miało.
3: To są bardzo mocne
0: i piękne
3: słowa.
0: Ja mam wrażenie,
3: słowa,
0: że to jest w ogóle drugi moment na...
3: Łukasz, jesteś przekochany.
2: Mi nie wypada tego robić, więc...
0: Dobre wyczucie. Dobrze, Łukasz Sierota z nami przez najbliższe kilka godzin w kanale nadawczym w RMF Max. Zwycięzca licytacji WOŚP-u. Zostańcie, będzie dużo bęgerów i dużo zabawy.

0: zawsze się boję przerywać tę piosenkę, bo Eben buduje taki fajny klimat, że mam wrażenie, że gdybym mu przerwała, to byłby jakiś ciężki grzech.
1: Nie wolno.
0: Nie wolno.
1: Ebenowi nie wolno. To 11. przykazanie.
0: Pan może
1: jest
0: do końca dośpiewać, jak najbardziej. Słuchajcie, RMF Max 17:22. Z nami cały czas Łukasz. Łukasz, jak tam? Nastrój? Wszystko okej?
2: Tak, wszystko okej. Jest tutaj tak fajnie, że ja prędko nie chcę stąd wychodzić.
0: Przynajmniej do 20 sobie zostaniemy. To ci możemy obiecać.
1: Absolutnie, a może i dłużej. Łukasz, zwycięzca Woźpowej licytacji, przyszedł dzisiaj z tematem na piosenkę. To znaczy, my zawsze prosimy was, drodzy słuchacze, żebyście wysłali nam Messengerem RMF Max jakieś hasła, z których obiecujemy ułożyć samodzielnie piosenkę i puścić ją na antenie. Dziś o tym, jakie to będą hasła, decyduje Łukasz.
0: Łukasz, jaką masz inspirację dla nas i dla słuchaczy?
2: Tak, ja myślę, że moglibyście na przykład podsunąć coś na Messenger RMF Max o tym, bo z racji tego, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, to z jakim nietypowym zapachem, w sensie nie to, że owocowa herbata, czy czarna, czy zielona, tylko coś takiego nietypowego.
0: Żeby zaszaleć
2: tak,
0: po prostu.
2: Żeby zaszaleć herbatę, o jakim nietypowym zapachu byście się napili.
1: No padła tu wcześniej propozycja keczupu lub musztardy. To jest jakieś naprowadzenie na ten temat. Czekamy na więcej. Messenger RMF Max. O herbatach wszelkie możliwe pomysły. Piszcie, a my obiecujemy, jak zawsze, każdą odpowiedź uwzględnić w naszej piosence.
0: Drodzy słuchacze RMF Max, apel do was. Puśćcie wodze fantazji. Odepnijcie rolki. Zastanówcie się, co takiego dziwnego moglibyście wypić. Jaka herbata wam się marzy? Piszcie śmiało. O, już widzę, że jest pierwsza głosóweczka.
1: Już, czekamy na więcej.
2: Zadziałało.

0: I to jest kolejny fantastyczny duet. Wiktoria Kida, Oskar Cyms w RMF Max, projekt Księga Żywiołów. Nie wiem jak wy panowie, ale ja ten numer szczerze uwielbiam i gdybym mogła go zapętlić w radio, to bym to zrobiła, ale
1: nie
0: wiem,
1: możesz,
0: że nie można. No.
1: Nie możesz, bo zaraz będzie Ale Farben i Body Talk. Musi być rotacja w numerach, żebyśmy się nie znudzili, ale też musi być rozgrzewka przed wejściem na antenę. Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, cały czas jest z nami i cały program będzie. To się w ogóle nie odzwyczajajcie od Łukasza.
0: Łukasz, masz jeszcze siłę, żeby z nami tu siedzieć?
2: Oj tak, zdecydowanie. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ja z chęcią tutaj nawet dłużej zostanę niż do 20.
0: Okej, to o tym jeszcze sobie porozmawiamy.
1: Dobrze, bo szukaliśmy właśnie kogoś, kto będzie nadgodziny robił.
0: Tak, i tak do rana zostanie, do poranka.
1: Łukasz, bo mówiłeś, że masz jakieś ulubione rozgrzewki głosowe, które sam stosujesz.
2: Tak, no stosuję ze swoich ulubionych takich rozgrzewek typu...
1: Zaprezentuj.
2: Kląskanie... Albo to, co robią konie, tylko nie wiem, jak to nazwać teraz. Może nie będę tego prezentował. O, właśnie.
0: To właśnie ja zrobiłam przed momentem, bo to jest jedna z moich ulubionych rozgrzewek.
1: Ale ci wyszło ładnie, tak oczywiście, no.
2: Albo jakieś takie łamańce językowe, tam nie wiem, czy mogę to zaprezentować.
0: No dawaj. To jest twoja chwila, żeby się
2: znaleźć coś, to w czasie suszy szosa sucha. Trochę wolno powiedziałem, ale może jakbym się rozgrzał, to stół z powyławywanymi nogami.
0: Też elegancko. Proszę bardzo. Michał Siwek, twoja ulubiona rozgrzeweczka.
1: Właśnie moja jest głupia, bo to jest taka podobna...
0: Nie szkodzi.
1: Obniżanie głosu trzeba tak jakby rozszerzyć buzię i zrobić tak, jakby językiem się trzymało jajko i się wtedy robi takie...
2: Albo jeszcze... Naprawdę. Albo jeszcze znam sposób ziewania po prostu zwykłego.
0: To co, to poziewamy sobie chwilę, panowie? Co wy na to?
1: Proszę bardzo, my ziewamy, a dla was Ale Farben, Body Talk.
0: Czemu nie ziewacie? Czemu tylko ja ziewam i robię z siebie głupka? Co się dzieje, chłopaki?
1: Pół Polski teraz ziewa, bo ziewanie jest zaraźliwe.
2: Ale ja też starałem się jak najlepiej.
0: Ja się z wami jeszcze rozliczę za to nieziewanie.

0: Taylor Swift, taka jakby lekko zmęczona, ale my cały czas mamy sporo energii i w planach mamy, żeby was tą energią trochę jeszcze pozarażać.
1: Prognoza pogody lada moment, a my, czyli Natalia, ja i Łukasz, nasz dzisiejszy gość, piszemy dla was piosenkę. Piosenkę o herbatach. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: marzycie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Хіти на Макса.
1: Вночi według synoptyków na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, no i nie powinno padać. Małym wyjątkiem może być centrum i wschód kraju. Tam miejscami pojawią się bardzo słabe, przelotne opady. Poza tym w nocy miejscami będzie pojawiała się mgła. Lokalnie może ograniczać widzialność do 300 metrów. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 7 do 10 stopni na plusie. Tylko na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny ma być odrobinę cieplej.

0: Łukasz wpadł dzisiaj do studia, stwierdzając, że chce porozmawiać o herbatach. No i nie mogliśmy odmówić.
1: To się da załatwić, da się to zorganizować. Podrzuciliście nam całą masę inspiracji, zapachów herbacianych,
0: Łukasz, jakich
1: chcielibyście spróbować.
0: To czego się spodziewałeś?
2: Oj tak, ja myślę, że po wysłuchaniu tego wszystkiego, cośmy tutaj skminili, jeśli to tak mogę użyć, to ta herbata zadziała jak kawa.
1: Albo dwie.
0: To niech kopie, jestem gotowy.

0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max. I co, spodziewaliście się takiej herbaty?
2: Nawet ja się nie spodziewałem, napisałem tę piosenkę razem z wami.
3: Oj tak, zdecydowanie.
2: To była piosenka o waszych herbacianych smakach dostarczonych przez Messenger RMF Max, a to już California Love.

0: Nie wiemy, co wy macie na sobie, ale mamy nadzieję, że jesteście z RMF Max, bo warto z nami zostać po 18 do zgarnięcia między innymi bilety na taco.
1: No ja się nie mogę doczekać,
0: i
1: ludzie
0: co?
1: Już pytają
0: na...
1: No, no. Trochę mi odebrało głos. Ludzie pytają na Messengerze, jak można wygrać te bilety. Za chwilę o wszystkim opowiemy na antenie RMF Max. Wystarczy z nami zostać.
2: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: I po reklamie.

0: RMF Max, czas na najważniejsze i najciekawsze informacje w pigułce. Anka Kiemestowicz, zapraszam na Flash. A na początek ważne informacje dla przyszłych kierowców. Będą duże zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Rząd oficjalnie zapowiedział likwidację placu manewrowego i reformę nielogicznych pytań z teorii. Jak ten pomysł oceniają instruktorzy nauki jazdy?
1: Myślę, że na pewno jest to krok w dobrą stronę. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że plac manewrowy ma to do siebie, jak na tą chwilę, że to jest taki pierwszy kontakt kursanta z pojazdem egzaminacyjnym. I też kursant, zdając ten egzamin, ma świadomość, że nawet jeżeli ten pierwszy raz zgasi samochód, no to już pierwszą próbę nauki ma niezaliczoną i ta druga próba, jeżeli zrobi to samo, niestety ten egzamin mu przerywa.
0: Mówił Paweł Pawlik, instruktor nauki jazdy z Kielc.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Wakacje są nie tylko dla uczniów i studentów. ZUS przypomina o wakacjach dla przedsiębiorców. Mówiąc najkrócej, w wybranym miesiącu nie trzeba płacić składek.
3: I to dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Dotyczy to osób wpisanych do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne, ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby.
0: Wyjaśnia Elżbieta Kaczorowska-Rams z ZUS-u. A propos wakacji, w RMF Max przypominamy, że pod koniec czerwca znów rusza kolejowe połączenie z Warszawy do Chorwacji. Podróż potrwa kilkanaście godzin i co ważne, w tym sezonie skład będzie jeździł częściej.
4: W zeszłym roku ten pociąg kursował 4 razy w tygodniu, tego lata będzie kursował 6 razy w tygodniu. Będzie pociąg jechał do Rijeki, ale będzie miał też wagon do słoweńskiego Kopru.
0: Tyle prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. A na koniec posłuchajcie o nadchodzących obchodach Światowego Dnia Żółwia w gdańskim zoo. W niedzielę będzie doskonała okazja, by zajrzeć do świata tych niezwykłych gadów, poznać ich sekrety i zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony. Tak zachęcają pracownicy ogrodu.
5: Gdzie jesteśmy? To dom żółwi?
6: Tak, jeden z wielu w naszym zoo. Jesteśmy teraz w pawilonie, gdzie również nasze żółwie lądowe sobie mieszkają i to właśnie tutaj możecie przyjść na pokazowe karmienie w niedzielę.
5: 12 gatunków żółwi w gdańskim ogrodzie zoologicznym. Przyznam, że ja nie miałam pojęcia, że aż tyle. Jakie żółwie możemy tutaj zobaczyć?
6: Z każdego zakątka świata jakiś żółw się tutaj znajdzie. Pustynne, promieniste, ale znajdziemy też żółwie, które lubią żyć na mokradłach, tak jak na przykład Orlicja, która jest żółwiem drapieżnym.
0: Żółwie naszej trójmiejskiej reporterce Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak i to dosłownie przybliżała Magdalena Paprocka z gdańskiego ogrodu zoologicznego.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: W RMF Max pora sprawdzić prognozy synoptyków na jutro. Piątek ma nam przynieść zmienne zachmurzenie w większości regionów. Raczej nie powinno padać, chociaż drobne, przelotne opady miejscami nie są wykluczone. Możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach w tych najcieplejszych godzinach dnia zobaczymy od niecałych 20 stopni na Pomorzu przez 21-22 w większości regionów do 23 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.

0: To jest RMF Max i to jest 5 minut po 18. Cały czas kanał nadawczy w rozszerzonym składzie. Natalia Kawałek,
1: Łukasz Siewota
2: i Michał Siwek. A Łukasz to nasz specjalny gość, który wygrał wośpową licytację i dzisiaj tutaj jak pączek w maśle ma. Czy za dużo powiedziane?
0: Warto dodać, że jest obstawiony. No może nie pączkami, ale ciastkami.
1: Tak. No i wami też jestem obstawiony.
2: Pełna obstawa. Czy najlepsza? Nie mam pewności. Pewnie lepszą byś znalazł, ale przynajmniej jest jakaś. Siemano, po 18 w RMF Max.

0: i cała Polska klaszcze. Pump It Up to Denzel w RMF Max. Troszeczkę odnowiliśmy ten numer dla was. Przypomnieliśmy, że kiedyś się do tego człowiek bujał, bo dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości. Nie wiem, czy kojarzycie, czy zaglądaliście do kalendarza.
1: Łukasz jest absolutnie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w kalendarzu.
0: Tak jest.
2: Oj tak, zgadza się.
1: I dziś w towarzystwie Łukasza tak sobie pomyśleliśmy, że to jest w ogóle doskonała okazja, żeby rozdać wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, który wielkimi krokami się zbliża i u wielu w kalendarzu zaznaczone takim wielkim czerwonym kółeczkiem.
0: A zawalczyć o te bilety nie było łatwo. Sama stałam w takiej kolejce. Jednego dnia się nie udało, drugiego dnia się nie udało i dopiero za trzecim razem udało się wyrwać jeden bilet. Ale moi drodzy, my tutaj mamy dla was podwójne bilety. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na Taco, na PGE Narodowy, to na pewno będzie fantastyczny koncert, więc no, trzeba tylko wejść do naszej zabawy.
1: Tak. Którędy? Jak zawsze oczywiście.
2: Przez Messenger w RMF Max.
0: Dokładnie tak.
1: Tak jest. I tam co trzeba wysłać? Tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, z kim wy odnowilibyście znajomość, żeby na taki koncert pójść.
0: No to śmiało. Messenger, RMF Max, śmiało, zgłaszajcie się kreatywnie.
2: Może tego znajomego zabierzecie na koncert, kto wie?
1: Kto
0: może.
1: Wie, kto wie, kto wie, obowiązku nie będzie, ale pytamy
0: nie
1: właśnie o
0: tego
1: takie...
0: sprawdzać, to prawda.
1: Nikt tego nie sprawdzi. Pytamy o takie znajomości, które bylibyście gotowi odnowić, nawet dlatego, że tak wam na tych biletach zależy. I tutaj uwaga, słuchajcie, za samo wejście do tej zabawy, jeżeli wybierzemy waszą odpowiedź jako tą najciekawszą, wygrywacie już, macie zagwarantowaną jedną wejściówkę na koncert, o drugą będziecie mogli zawalczyć, ale jednocześnie ryzykując tą pierwszą. Takie są dziś zasady. Walczcie, koncert Taco Hemingwaya. Możecie tam być.
0: A teraz jeszcze nie Taco Hemingway, ale Milky w remiksie Davida Guetty Just The Way You Are, tak żeby wam podrzucić bardzo przyjemny, trochę wakacyjny klimat.
2: Jako tako dobry numer.

0: cieplutkie, cudowne wspomnienia, bo to numer, który już trochę lat ma, ale przypominamy z wielką radością, bo Justin Bieber wrócił do naszych serc w ramach zjawiska, które się nazywa na świecie, słuchajcie, Biebercellą.
1: Biebercella, to bardzo ładne. Łukasz, ty jesteś fanem Justina Biebera, czy niekoniecznie? Nie twój klimat?
2: Tak niekoniecznie akurat, ale...
1: Okej. Ale ten numer spoko, dałbyś okejkę?
2: Dałbym okejkę, wyjątkowo dałbym okejkę, choć są pojedyncze numery, w których można, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem tego artysty, ale coś pojedynczego zawsze się znajdzie.
1: I bardzo ci dziękujemy za to, że nam dałeś tę okejkę. Uf, tak, mam wrażenie, że tak emocje...
0: Coś, jakaś presja tak. zleciała, tak?
1: Słyszeliście
0: taki
1: delikatna.
0: Huk? No to był właśnie kamień z naszego serca.
1: Ale w temacie presji i takich huków, które się zdarzają, to mamy mocny temat, bo w Anglii w radiu zupełnym przypadkiem ogłoszono śmierć króla Karola. I tutaj musimy powiedzieć, że jakby co, król Karol
0: on żyje.
1: Wbrew pozorom
0: jest
1: ma się
0: super.
1: Bardzo dobrze. Tam jest wszystko okej. Okay.
0: Ale ja jedno radio w Anglii tak jakby zupełnym przypadkiem stwierdziło, a wiecie co? Wiecie co, on nie żyje.
1: Czy oficjalna wersja jest taka, że to jest błąd komputera?
0: Tak.
2: Ciekawe tylko, czy to chodzi o tego króla Karola, który kupił królowej Karolinie korale, koloru? Koralowego.
1: Może o to
0: właśnie,
1: chodziło.
0: Właśnie ja się wgryzłem w temat. Nie, to jest inny.
1: To nie jest ten sam?
0: Nie, to jest inny.
1: Moje życie legło w gruzach.

0: Daigo, Kality, Griffin, Save My Life. Coś czuję, że to będzie hit tegorocznych wakacji, a moja muzyczna intuicja do tej pory jeszcze mnie nie zawiodła, więc jest to duży potencjał.
1: Łukasz, to są mocne słowa.
2: Bardzo mocne.
1: Ale czuję podobnie.
2: Trzymamy cię w takim razie za muzyczną intuicję bardzo mocno. Tymczasem z nami po tym numerze pojawia się na antenie Marta, która chce zawalczyć o wejściówki na Taco Hemingwaya. Dzień dobry, Marta.
3: Cześć.
1: Jaka radosna, jaka uśmiechnięta. To teraz się zaczęło trudne pytania. Marta, z kim odnowiłabyś kontakt, żeby wybrać się na koncert Taco?
3: Z przyjacielem, który jest mężem mojego byłego męża.
1: To jest gruba historia.
2: Rozrysowaliśmy tutaj. Aha. I wyszło nam, że... O Jezu, ale akcja.
0: Wyszło nam jako tako.
2: No właśnie, jako tako nam to wyszło. Powiedz, Marta, czy w dobrych stosunkach generalnie jesteście? Czy to się odbyło w jakiejś wielkiej aferze, czy jednak w atmosferze przyjaźni? Bo jednak pewnie jakiś element szoku w pewnym momencie z tej historii był.
3: Powiedzmy, że przyjaźni.
1: Jest okej, jest okej. Ale dopisałaś nam jeszcze, że z synem koleżanki swojej mamy też byś odnowiła znajomość.
3: To jest ta sama osoba.
1: Ta sama osoba, proszę bardzo. Słuchaj, my to kiedyś rozrysujemy. Michał jest taki zaszokowany.
2: W sensie, bo to jakby teraz jest moment, kiedy powinniśmy cię zaprosić do zabawy w cytaty, ale ja jednak wolałbym spędzić najbliższe 15 minut plotkując sobie z tobą, Marta.
1: To poplotkujemy sobie później, ale Marta, tobie chodzi o bilety na Taco Hemingwaya, na PGE Narodowy i jest szansa, że wyjdziesz z naszej zabawy z dwoma takimi biletami. Umówiliśmy się tak, że jeden bilet już masz, ale jeżeli postanowisz z nami zagrać w grę, w cytaty, to będziesz miała dwa bilety. I jaki twój plan? Odchodzisz z jednym, czy walczysz o drugi?
3: Walczymy.
1: No dobra.
2: To mi się podoba, to jest waleczna dusza. Zabawa w cytaty prosta. Cytaty z piosenek Taco Hemingwaya i uwaga innego wąsacza Krzysztofa Krawczyka zostaną ci zaprezentowane. A ty musisz zadecydować, czy dany cytat jest cytatem z piosenki tego pierwszego, czy tego drugiego. Gotowa?
3: Gotowa.
2: Cytat numer jeden.
4: Ona pisze mi, że tęskni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy, byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji.
1: I jak myślisz, to bardziej Krzysiu Krawczyk czy Taco?
3: Myślę, że Taco.
1: No to sprawdźmy.
5: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy.
1: Jak dla mnie to brzmi jak Taco.
2: No Krzysztof Krawczyk jednak trochę inaczej.
1: Trochę bardziej smooth, takie bardziej poetyckie. Delikatne te wersy miał.
2: Dobrze, Marta.
1: Jest dobrze.
2: Jeden punkt twój. Jeżeli teraz odpowiesz dobrze, dwie wejściówki są twoje. Gotowa na cytat?
3: Gotowa.
4: Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs.
1: I co myślisz? Co ci chodzi po głowie? Że...
2: Jeszcze raz?
3: Biorę piosenkę na karaoke.
2: Czyli mówisz, że Taco, tak?
3: Myślę, że Krzysztof.
1: Ale... Nie dasz się wpuścić w maliny, co?
0: Ale nie pytamy cię, kto miał więcej wąsów.
3: Krzysztof.
2: Krzysztof. No dobrze, no to skoro mówisz, że Krzysztof, sprawdźmy to ostatecznie.
1: Na formalności, no.
2: I już nie męczmy nas dłużej.
1: Marta, nie wiem, czy parostatkiem, ale czymś się pięknie wybierzesz. Na PGE Narodowy dwa bilety na Taka są twoje.
3: Super.
1: No jest radość, no i fajnie.
3: Yes.
2: A czy ten kontakt naprawdę odnowisz? Czy to tylko tak nas wpuszczałaś w maliny?
3: Myślę, że pojedziemy razem.
1: Naprawdę?
2: Marta!
1: Ja mam ochotę to sprawdzić. Obiecaliśmy, że nie będziemy sprawdzać, takie, ale mam ochotę sprawdzić.
2: Takie kaczki puszczasz, że ja tu nie wytrzymuję, po prostu ja... Ja chcę książkę o tym przeczytać. Ja chcę film o tym zobaczyć.
0: Musisz coś rozważę, wydać.
3: Rozważę.
1: A teraz zostawiamy was z Taco.
5: Pisze mi, że tęskni,

0: przestań już pisać, nie warto, nie warto.
1: Czy można gelato, czy jeszcze jest za zimno? To za chwilę będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody. Koniecznie zostańcie blisko RMF Max, a będziecie na bieżąco.
2: RMF Max. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

W ramach Max pora sprawdzić prognozy synoptyków na jutro. Piątek ma nam przynieść zmienne zachmurzenie w większości regionów. Raczej nie powinno padać, chociaż drobne, przelotne opady miejscami nie są wykluczone. Możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach w tych najcieplejszych godzinach dnia zobaczymy od niecałych 20 stopni na Pomorzu przez 21-22 w większości regionów do 23 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

0: Bit, który wchodzi głęboko w kości i tam już zostaje i wróci gdzieś tam w nocy i będzie się nucić i wspomnicie wtedy moje słowa.
1: To United brzmi Nations. Jak kebab, a nie piosenka.
0: Rzeczywiście.
1: Że wróci w nocy. Czasem wraca.
2: Im starszy, tym lepszy.
0: Tylko mam nadzieję, że wtedy akurat nie będziecie myśleć o mnie. Tak czy inaczej, jest za 9:19 i są tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać.
2: Tak jest, bo znacie zapewne takiego influencera jak Łatwo Gang.
1: No już i chyba cała Polska zna po tych ostatnich akcjach.
2: Nawet świat. Myślę, że nawet cały świat właśnie. Mm-hmm. I teraz znowu się zapowiedział charytatywną akcję, w której przejedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska.
0: Zakopanego do Gdańska.
2: Oj tak. To coś mi się wydaje, że to będzie, czy to będzie przejazd z górki?
1: Ewidentnie takie... z górki. Ewidentnie za Łatwo. Wziął sobie swoją ksywę do serca.
0: No Łatwo Gang musi mieć Łatwo, tak?
2: No tak.
1: Ale żeby nie było tak łatwo, do zebrania 12 milionów złotych.
0: Trzymamy oczywiście mocno kciuki, mimo że wolelibyśmy, żeby jechał pod górkę.
1: Oj, tylko tak. Troszkę.

0: Dobry klimat płynie z głośnika w RMF Max, to Gips i wina. Dobry klimat też u nas w studiu, bo Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, który wylicytował udział w naszym programie, cały czas z nami. Łukasz, co dalej dzisiaj?
1: Za chwilę flash i prognoza pogody.
2: No proszę bardzo, Łukasz już wszystko wie. Wy też dzięki niemu wszystko wiecie i to jest piękne, no. Tak płynie kanał nadawczy w RMF Max.
0: Łukasz już obiecał, że tu zostaje.
1: Tak jest.
0: To bądźcie z nami.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
7: A nie mówiłam?
1: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
10: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
2: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Wynika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: I po reklamie.

0: Najważniejsze informacje w pigułce już teraz w RMF Max. Anka Kiemestowicz, zapraszam na Flash. A na początek maksymalne ceny paliw na jutro. Jak wiecie, z RMF Max będzie odrobinę taniej niż dziś. Minister energii poinformował, że za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,48, a za olej napędowy 6,91. To odpowiednio 2,6 groszy mniej niż dzisiaj.
1: To jest RMF Max.
0: Analitycy, a przede wszystkim pracownicy, rozczarowani tempem wzrostu wynagrodzeń. W kwietniu przeciętna pensja wyniosła 9,530 zł brutto, czyli na rękę 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku, podał GUS. Analitycy spodziewali się 6% wzrostu.
2: Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5000 zł na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
0: Tyle Igor Skrzypek. Nawet 100 milionów złotych kosztowało polskich podatników utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na prowadzenie biura. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
3: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian.
0: Tyle Kacper Wróblewski. Szykuje się kolejna akcja protestacyjna lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów w sprawie centrów zdrowia psychicznego. To wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów. Jak ma wyglądać ta akcja protestacyjna?
4: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
0: To był Michał Dobrołowicz. A na koniec zaglądamy na moment do Krakowa. W sobotę 16. edycja Marszu Azylanta. W programie oprócz tradycyjnego przemarszu adoptowanych zwierzaków są też konkursy z nagrodami, darmowe porady behawioralne czy wybory psiego króla i królowej.
5: Rozpoczynamy przemarszem z bulwarów Wiślanych przy Moście Dębnickim. Przechodzimy bulwarami w kierunku pomnika Dżoka, który znajduje się w okolicy Mostu Grunwaldzkiego i tam już przy pomniku Dżoka będzie mnóstwo stanowisk dla właścicieli psów, mnóstwo atrakcji dla zwierzaków również. Najważniejszą atrakcją są wybory psiego króla i królowej.
0: Mówiła Joanna Repel, rzeczniczka Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Co czeka nas jutro w pogodzie, to sprawdzamy dla Was w RMF Max już teraz. Według synoptyków piątek przyniesie nam zmienne zachmurzenie, będzie sporo przejaśnień i rozpogodzeń, miejscami może się mocniej chmurzyć, niewykluczone są jednak tylko bardzo drobne i przelotne opady deszczu, a na naszych termometrach jutro od niecałych 20 stopni na Pomorzu przez 21-22 w większości regionów do maksymalnie 23 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem.
6: Łukasz, czy ty widzisz, która jest już godzina?
7: Oj tak, jak to szybko zleciało, 19.
6: 19.03, prawie 04. Wytrzymasz jeszcze do 20?
7: Oj, wytrzymam. Jak wytrzymałem te 2 godziny, ja się czuję, jakby dalej była 17.
8: Magia radia, drodzy państwo.
6: Zatrzymujemy czas, nie ma problemu.
8: Bibi Rexha, Faithless i New Religion, jeżeli mieliście zdążyć do jakiegoś urzędu, który się zamykał o 17, to niestety to się do was nie aplikuje, ale jak najbardziej zachęcamy, żeby zostać z nami jak najdłużej.

0: I to się nazywa Girl Power, Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy po 19, ale mamy taki plan, żeby bęger pod tytułem Zabawa podrzucił wam też dzisiaj Łukasz.
1: Tak jest, bo chodzi o to, żebyście wy, słuchacze, mogli odgadnąć, jaki ja wykonuję zawód.
2: My, jak usłyszeliśmy, jaki jest zawód Łukasza, to trochę nam szczęki poopadały, pomyśleliśmy, trudno będzie to zgadnąć.
0: Ale wierzymy w was, wiemy, że wy umiecie kombinować.
2: Skoro my już wiemy, to my nie możemy zgadywać, więc dziś odwracamy szachownicę, zgadywać będziecie wy. Ale wejście do zabawy takie jak zawsze. Łukasz, za co kochasz swoją pracę?
1: Wydaje mi się, że łatwiej będzie powiedzieć, za co nie lubię pracy.
0: Możemy zrobić i tak? No to dawaj, za co nie lubisz swojej pracy?
1: Za to, że jest bardzo duży hałas.
0: Dookoła.
2: Jest jakiś punkt wyjścia.
0: Nie zaczynamy zbyt łatwo, ale spokojnie, rozkręcimy się.
2: Jeżeli Messenger macie... RMF Max. Tam wysyłajcie kolejne pytania, które my na antenie zadamy Łukaszowi, a wy wspólnie, słuchacze RMF Max, poprzez odpowiedzi na te pytania dojdziecie w końcu do tego, mam nadzieję, co robi Łukasz.
0: Śmiało zadawajcie pytania, jakie chcielibyście podrzucić Łukaszowi, ale mamy pierwszy strzał od Mateusza. Czy jesteś kierownikiem budowy, tak czy nie?
1: Nie, niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. No dobra, jeżeli macie pytania... to piszcie Messenger RMF Max. Czekamy.

0: wkręcający się beat, cieplutki wokal, to Tymek, Sofia, Loren, RMF Max cały czas z wami, a z nami Łukasz, który wygrał wośpową licytację i cały czas przy tym mikrofonie i czuje się przy nim coraz lepiej, zgadza się?
1: Oj, zgadza się.
2: Wszystko się zgadza, ale nie zgadza nam się jeszcze jedna rzecz. Nasi słuchacze nie wiedzą, czym się zajmujesz, bo zbawimy się dzisiaj w zawodówkę i padło pytanie, czego nie lubisz w swojej pracy, jakbyś mógł przypomnieć?
1: Czego nie lubię w swojej pracy? Nie lubię przede wszystkim tego, że jest bardzo dużo hałasu.
2: No okay. I właśnie, pojawiło się kilka pytań od naszych słuchaczy. Pytanie tutaj od Marka. Dużo mówiłeś o herbacie. Czy jest coś związanego z herbatą?
1: Ja się cieszę, że ktoś nas słucha od samego początku, ale z herbatą mam tyle wspólnego w swojej pracy, że mogę ją jedynie w przerwie śniadaniowej wypić, więc...
0: Też jest jakaś informacja, że masz przerwę śniadaniową, tak?
2: Ale czyli... to wiele osób ma przerwy śniadaniowe, wiesz.
0: Nie, my w radiu nie mamy czasu na takie rzeczy.
2: Jasne, jasne, dobra. Pytanie też, czy pracujesz z młodzieżą?
1: No, bardziej ze starszyzną, jeśli już to...
0: Okej.
2: A samodzielnie czy w grupie? Samodzielnie czy w grupie?
1: W grupie.
0: Dobrze, pojawiły się też propozycje. Czy pracujesz na pasie startowym?
1: Nie, aczkolwiek bardzo blisko może. Jest tu już jakiś...
0: Czyli idziecie w dobrym kierunku.
1: W dobrym kierunku, tak.
2: Czyli rozumiem, że pytanie, czy pracujesz przy produkcji paletu, to nie jest w ogóle dobre pytanie w tym momencie.
1: Pracuję przy produkcji, ale czegoś innego.
2: Przy produkcji czegoś innego, niedaleko pasa startowego, tak. Z hałasem, możesz rano wypić herbatę.
0: Czekamy na kolejne pytania. Messenger RMF Max, tutaj praca grupowa, że tak powiem, naszych słuchaczy, którzy próbują odgadnąć, czym zajmuje się Łukasz, i chętnie wzięlibyśmy udział w tej zabawie razem z wami, ale niestety ja i Natalia już to wiemy.
2: Ale słuchacze pytają, czy jesteś marszałkiem.
1: No nie, aż takiego powołania chyba jednak nie mam, więc...
2: Agent obsługi naziemnej?
1: Coś nie, bliżej? Też nie.
2: Kontroler lotów?
1: No nie.
0: Uwaga, Łukasz,
1: nie.
0: Bo wleciało w tym momencie od Kamili. Czy pracujesz w fabryce samolotów?
1: Powiedzmy, że tak.
0: Tak? Czyli mamy to?
1: Myślę, że możemy powiedzieć, ogłosić to, mamy to.
0: Nie
2: tak
0: spodziewałem
2: szybko?
0: Się, że w tym wejściu nam się uda to zrobić. Nie przygotowałem
1: ja
0: żadnego triumfalnego dźwięku.
2: Łukasz, to jakbyś mógł oficjalnie powiedzieć, jak nazywa się twoje stanowisko?
1: Jestem, pracuję przy produkcji podzespołów do wojskowych samolotów.
2: To jest mocne.
0: Kamila, nie wiem jak to zrobiłaś, ale gratuluję ci z całego serca. Coś dla ciebie przygotujemy na pewno.
1: Kamila, szkoda, że nie macie tutaj teraz z nami, bo bym cię z chęcią wyściskał, ale...
2: Ściskamy na odległość.
1: Tak, na odległość, tak. Przez ZF. Reklama. O.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,30.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: A cappuccino też za 7?
4: Też.
6: A flat white?
4: Też.
6: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: I po reklamie.

0: Alan Walker, Miki, Dancing in Love w RMF Max i energetycznych bitów będzie jeszcze dziś dużo. Po 20 na przykład Hobby Benz Extra z Grabą, a tamte najświeższe, najlepsze...
1: Nie śmiej się ze mnie, proszę.
0: Spojrzałem w lewo na Natalię, ona z bułą w ręku i jeszcze jest... w lewym policzku.
1: Już nie, w policzku już nic nie ma, ale bułka z borówkami jeszcze jest w prawej ręce.
0: A to bułki z borówkami, kupione specjalnie na niezwykłą wizytę Łukasza, który wygrał licytację na Wośpie i spędza z nami cały program i jest cudownie. Ten program powolutku niestety dobiega końca. No ale właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy o zawodzie Łukasza. Jak to się łączy z radiem?
2: No właśnie, nie wiem, jakkolwiek się łączy z radiem, ale czymkolwiek bym się nie zajmował, to jednak chyba widzę, że radio jest mi bardziej teraz pisane. Po tym, co tutaj odbyłem.
0: Komfortowo się w studiu poczułeś, tak?
2: Oj, zdecydowanie. Ja
1: z każdą minutą
2: naprawdę...
1: coraz lepiej, czujemy
0: klasa.
1: To.
2: Oj, zdecydowanie. Ja tu w ogóle... Ja, jak gdybym mógł, to bym z chęcią stąd nie wychodził, chyba bym tu nawet nocował i tak dalej, jeśli bym mógł.
1: Słuchaj, da się to załatwić.
0: Takich pracowników szukamy właśnie przede wszystkim. Nadgodziny, jak jeszcze jesteś w stanie, wiesz, nadgodziny gdzieś tam bez płacenia zrobisz.
1: Nie mów takich rzeczy głośno, bo nas zgłoszą do PIP-u. Nie wolno takich rzeczy mówić.
0: Może nie nadgodziny, ale na przykład zapowiadanie cudownych numerów, które dostarcza nam Dawid Podsiadło.
2: Oj tak, z chęcią zapowiem Dawida Podsiadło, artystę, który wystąpi pod koniec czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: I to nie tylko na Narodowym Warszawie.
2: Ja tam...
0: Będziesz?
2: Ja tam będę.
0: Proszę bardzo, na który numer najbardziej czekasz?
2: Najbardziej chyba na ten nowy numer, sezon, który właśnie teraz w tym momencie zagramy.
1: No właśnie, to się tak pięknie układa, ty czekasz na sezon, a sezon już teraz.
2: Sezon na Dawida Podsiadłe trwa w pełni.

0: Tame Impala Dracula w RMF Max. Za 21 minut godzina 20. Ten czas jak bardzo szybko leci. Już właściwie 20 minut do tej godziny 20 zostało.
1: To tak pędzi. Zaraz wszystkich świętych, słuchajcie, masakra.
0: Nie, no a dopiero co była Wielkanoc i tak dalej, więc to...
2: Nie, dajcie spokój. Kto to widział takie rzeczy, no?
0: Za dużo tych świąt. Chociaż...
1: Jakie najbliższe święta i jaka na nie pogoda, tego dowiemy się z prognozy.
2: Ja wiem.
1: Ty wiesz, co ty wiesz? Niby.
2: Zielone Świątki w niedzielę.
1: No to jaka pogoda będzie właśnie wtedy, to się tego dowiemy z prognozy pogody. Tak więc jest. Zostańcie koniecznie z nami w RMF Max.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

0: maksa. Hity na maksa. Hity na maksa.
1: Co czeka nas jutro w pogodzie, to sprawdzamy dla Was w RMF Max już teraz. Według synoptyków piątek przyniesie nam zmienne zachmurzenie, będzie sporo przejaśnień i rozpogodzeń, miejscami może się mocniej chmurzyć, niewykluczone są jednak tylko bardzo drobne i przelotne opady deszczu, a na naszych termometrach jutro od niecałych 20 stopni na Pomorzu przez 21-22 w większości regionów do maksymalnie 23 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem.

0: słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sporo atrakcji muzycznych. Od Rey pytała, gdzie jest mąż, do tego jeszcze diamentami zarzucała, a my, no co tu dużo mówić, mieliśmy chyba lepsze atrakcje. Mieliśmy Łukasza z nami dzisiaj. Łukasz, jak się trzymasz po 3-godzinnym programie?
1: Oj, trzymam się, aczkolwiek... Boję się, że za chwilę łezkę uwolnię, bo już ta audycja się niestety kończy, ale mam nadzieję, że jeśli mogę tylko szybciutko wygłosić taką odezwę do...
0: Do narodu.
2: Ale proszę, oczywiście.
0: Ostatnie słowa.
1: Właściwie nie wiem, czy to do narodu, ale bardziej mam nadzieję, że nie zepsułem dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś by potrzebował, żebym... W zastępstwie jakimś czy coś, to jestem otwarty.
0: Słuchaj, Łukasz Sierota, mamy jakby co.
2: Człowiek, który uczynił dzisiejszy program cudownym, ciepłym i wspaniałym. Człowiek, który wygrał obecność na tym programie w licytacji w Ośpu. Dziękujemy ci jeszcze raz za to, bo to oczywiście wszystko poszło na piękne, charytatywne cele. Łukasz Sierota, dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy pięknie, to już się nie cofnie, to już poszło w eter, także...
0: To prawda! Tętno Pulsu to było kamerowane na żywo wszystko, a my zostawiamy was teraz z Tour de Clubem, z Grabą i z pięknymi sprawami.
2: Pa!
3: Dawid Wiązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i słuchajcie, sezon juwenaliowy już się powoli ma ku końcowi, ale jeszcze juwenalia trwają, na przykład trwają juwenalia krakowskie, które już 2 tygodnie temu się zaczęły. Dzisiaj jeszcze w strefie plaża AGH-u Nocny Kochanek między innymi, czy bracia Figo Fagot. Jutro zagra Lemon, Myslowic i Tommy Cash, a w sobotę Pijama Porno Jam i Goles Orchestra na deser. Tak to będzie wyglądać na strefie AGH-u. Przenosimy się do Opola, tutaj Piastonalia Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo fajne zestawienie artystów w piątek. Wactoja, Ewelina Lisowska i Guzior między innymi, a w sobotę Janusz Walczuk, Łzy czy Tymek wystąpią w Opolu. No i jeszcze Warszawa i WZ-talia, to są juwenalia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden wydział, jeden dzień, bo wszystko się w piątek będzie działo, ale line-up bardzo fajny. Jan Kleosia, Kukon, Szafer, Reto i Fukaj.
4: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

Przypomnijcie sobie ten czas, kiedy o tej porze to już dawno było ciemno, a teraz takie piękne, długie dni, najlepsze przed nami. Szykujemy się powoli na lato i dzisiaj na liście Hopbence już hiciory na lato, także wakacyjne premiery. Na przykład od Fischera za kilka minut. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Maxa. Zestawienie listy Hopbence w czwartek otwierają Felix Jen i Kaskada. Ich Boy You Tell Me.

0: Marshmello, DJ o wielu muzycznych twarzach, chociaż z wiadrem na głowie i tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda. Jego nowość Where We Go na liście Hot Bands w RMF Max. O wielu twarzach, bo robił zarówno z raperami w takim klimacie country, jak przed chwilą też nieraz, ale pracował na przykład również z Seleną Gomez i z Khalidem. I czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Będą premiery za kilka minut, klubowa nowość od Fischera, a na 9 w czwartek Alok i jego Dive Into Me.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Okej, jeszcze tylko jeden dzień i otwieramy oficjalnie weekendzik. Tutaj Bledka. Dwa dni, miejsce 8 w czwartek na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, mam dla was mega premierę. DJ z Australii, który rządzi także tutaj w Europie, również w Polsce, to Fisher, ale w nowej produkcji, która jest pełna mocy, nie jest sam. Tones and I śpiewa dla niego w numerze Five'a. Zróbcie głośniej. Fisher robi hałas w RMF Max.

0: Rzeczywiście, jego elektroniczne produkcje są może trochę nostalgiczne, ale nie jakieś smutne przecież. To Eben i jego Halo wciąż w zestawieniu czwartkowo siódemka na liście Hobence. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano Dawid. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne klubowe bity, no to jeszcze przed wami John Summit i Chainsmokers, którzy rozpędzają się tak nawet powyżej 130 bitów na minutę. Najlepsze przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

Jakie są te kolory lata? No na pewno błękit, na pewno pomarańcz, wiadomo, słońce, nawet taki, wiecie, taki prawie czerwony pomarańcz przy zachodach słońca. Kolory lata, Cleo czeka na wasze wiosenne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj bardzo energetycznie, klubowo. Ekipa Chainsmokers i John Summit, który ostatnio w trakcie swoich występów prawie zawsze bez koszulki. Ciekawe, jak to będzie w Polsce na jego imprezie z Arminem Van Burenem w czerwcu. No Armin ostatnio na siłowni, ma tam co pokazać. John Summit chyba też. All the time. Max. 5. Numer 5.

Czasami tak mamy, że jak impreza się rozkręci, to nie chcemy wracać do domu. Don't wanna go home. Tego wam życzę przed weekendem i na weekend. Już przy czwartku. Meduza na razie w poczekalni listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowe hity. Głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym ekipa BTS. Ich Swim. Kto chce ich na żywo w Polsce? Można komentować. Może, nie wiem, zrobimy jakąś petycję i wyślemy do chłopaków rmfmax.pl. Teraz już pierwsza trójka. Należy do

0: Wielkie, klubowe, love, ultralove, ultra love. Nowość od Kaszmira, który przecież jest jednym z headlinerów ING Silesia Beats. Ten muzyczny weekend w Chorzowie coraz bliżej, jak to słucha RMF Max, może się wkręcić po wyjściówki. Kaszmir czeka na wasze głosy. W czwartek na miejscu trzecim Jazzy i Spritz w numerze Can't Deny It. Dwójka należała do męskiego grania. Nowość nareszcie. A na miejsce pierwsze wraca, no nie nareszcie, bo już tu był, ponownie Gordo rządzi czwartkowo w numerze Loco Loco.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer.

0: Loco, loco contigo. No, wszyscy nauczymy się trochę hiszpańskiego. Gordo wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dawid Wiązek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. I słuchajcie, sezon juwenaliowy już się powoli ma ku końcowi, ale jeszcze juwenalia trwają. Na przykład trwają juwenalia krakowskie, które już dwa tygodnie temu się zaczęły. Dzisiaj jeszcze w strefie plaża AGH-u Nocny Kochanek, między innymi, czy bracia Figo Fagot. Jutro zagra Lemon, Myslowic i Tommy Cash, a w sobotę Pijama Porno Jam i Goles Orchestra na deser. Tak to będzie wyglądać na strefie AGH-u. Przenosimy się do Opola, tutaj Piastonalia Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo fajne zestawienie artystów w piątek. Wactoja, Ewelina Lisowska i Guzior między innymi, a w sobotę Janusz Walczuk, Łzy czy Tymek wystąpią w Opolu. No i jeszcze Warszawa i WZ-alia, to są juwenalia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden wydział, jeden dzień, bo wszystko się w piątek będzie działo, ale line-up bardzo fajny. Jan Kleosia, Kukon, Szafer, Reto i Fukaj.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
16: 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: I po reklamie.

Muzyka house rządzi w Europie, rządzi na festiwalach, rządzi także na dziennych imprezach i wieczorowo u nas. Another w numerze Check to You. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze dzień herbaty. No to proponuję może zrobić sobie dobrej herbatki. Może być mocna czarna, może być zielona, może być miętowa, może rumiankowa, jak wolicie. I do tej herbatki Marshmello i Ellie Goulding. Save my love.

0: Yeah.
1: Okej, kto się szykuje na Pitbulla w Warszawie, bo to coraz bliżej. Tutaj Pitbull i Asher, ten drugi zdradził sekret. Jak to jest, że lata lecą, a on trzyma się tak doskonale? Wiadomo, kaloryfer, świetna forma. Przede wszystkim już o tej porze Asher mówi, nie jemy kolacji. Po 20 nie wchodzę do kuchni. Może trzeba sobie wziąć to do serca. A my wchodzimy do poczekalni listy Hobbensy, sprawdzamy, co tam się dzieje. Taka nowość już na wakacje w RMF Max. Wraca Topik, śpiewa Becky G. Sorry, papi.

0: może to właśnie ta dziewczyna, Sasza, powinna kiedyś wygrać Eurowizję, bo przecież tak śpiewa, klubowe gwiazdy chcą z nią nagrywać. Zrobił to także Alesso przed chwilą. Destiny i Sasza udowodniła, że potrafi bez żadnego playbacku na żywo na największych festiwalach. Coś pięknego. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dawid Podsiadło. Wrócimy też do muzyki Robina Schulza, ale z początku jego kariery przypomnę wam remix Proje NC.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: I po reklamie.

ty tańczysz z nami, ty, Rosie i Bruno Mars. A kto świętuje swoje urodziny? Możesz napisać nawet ty na rmfmax.pl. Są życzenia na urodziny na Maxa od Katarzyny dla Bożenki. Boże, Boże, Bożenko. Bożenka to kochana jubilatka, która jest prawdziwym aniołem, dobrem dla każdego dookoła. Tak więc, Bożenka, żebyś zawsze była otoczona taką samą miłością i ciepłem, jakie na co dzień dajesz innym. Bożenka, wszystkiego najlepszego. Katarzyna załatwiła ci to w RMF Max i dla ciebie wieczorowo. Modelki, lubię cię jak lato, nasza nowość.

Dużo, dużo mocy wieczorowo. BBX IFFLS, New Religion. Kto potrzebuje mocy, żeby skończyć to, co niedokończone? A wiecie, że podobno ludzie, którzy odkładają zrobienie czegoś na później, są zwykle lepszymi pracownikami, albo uczniami, albo studentami? No tak, możemy sobie to wszystko tłumaczyć. Dla wszystkich, którzy mają jakieś zaległości, Kaigo wieczorowo w RMF Max. No trzeba się przyznać, chyba każdy ma jakieś zaległości, prawda?

0: California Love White 2115. Gdyby już nie był tak kreatywny i gdyby zabrakło mu na ZUS, to jest nadzieja, że rząd zapłaci za niego ZUS. No są takie projekty, żeby rząd płacił ZUS za artystów. Kto jest na hop, kto jest na bęc? Wspieramy nasze hip-hopowe gwiazdy, czy niech sobie sami płacą? No możecie podyskutować sobie dzisiaj wieczorem. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami. Będzie tu Wiktor Waligura, wróci też Lost Frequencies.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłem?
9: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
14: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
15: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Cztery pory roku, Wiktor Waligura jest już na liście Hot Bands. Okej, jeszcze wiosna, ale coraz bliżej lato, coraz bliżej wakacje. W weekend pogoda w większości miejsc w Polsce ma być już taka lekko wakacyjna. Oficjalnie do wakacji to tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w szkolnych ławkach, to tylko 25. Czujecie to? Przed wakacjami także Somber wieczorowo w RMF Max, jego 12 to 12.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max. Two ships in the night.

Lost Frequencies przez lata jest wierny takim klimatom bardziej deepowym, deep house'owym. Robi jeszcze czasami tropikalne house'y. Tutaj Lost Frequencies i Callum Scott, Where Are You Now? Ale teraz nowa klubowa petarda, którą polecam wam czwartkowo, już tak powoli na weekend i na wakacje też. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, przerabiają klasykę, którą może kojarzycie. How Does It Feel? Nasza nowość.

Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Dalia, gwiazda, która jest na coraz większej ilości scen w tym sezonie, także na naszym Lecie na Maxa, była ostatnio w Pile. Kto nie widział, kogo nie było, niech żałuje. Relacje sprawdzicie na naszym Instagramie, a wkrótce impreza w Malborku. Kogo możecie spodziewać się na żywo? Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz oficjalna jedynka na liście Hot Bands. Najwięcej głosów ostatnio dla tego gościa. Gordo rządzi w numerze Loco Loco.

Klimat tak Jungle, Gipsy, jego Drive w RMF Max, a ja mam newsa dla wszystkich ogrodników, także domowych. Możecie sobie zrobić nawet na oknie. Nawet na oknie można sobie posadzić i niech rośnie. Lawenda. Bo doczytałem dzisiaj, że lawenda, jak wydziela ten taki piękny zapaszek, to może redukować nasz stres i poprawiać jakość snu. Ja to przetestowałem, naprawdę. Zapach lawendy od razu sprawia, że człowiek tak jakoś szybko odlatuje. Ale nie przy takim bicie, ale Farben wieczorowo w RMF Max, jego Body Talk.

Tequila rządzi także na liście Hot Bence, to Tame Impala w RMF Max. Czy chcielibyście mieć przyjaciela od nic nie robienia? Może ktoś się wpadnie na taki biznes w Polsce? Bo w Japonii na przykład jest taka usługa wynajmu przyjaciela do nic nie robienia. To jest taki przyjaciel, człowiek, który przychodzi do ciebie i po prostu sobie siedzi. Może się nawet nie odzywać, może przy tobie posiedzieć, żebyś się nie czuła tak samotnie. Po prostu siedzi gościu i słucha sobie, jak ty słuchasz Justina Bieber.

0: Alex Warren początkowo był znany jako twórca internetowy na YouTubie i oczywiście na TikToku, gdzie publikował swoje materiały, zanim na poważnie zajął się muzyką, no teraz to już naprawdę na poważnie, bardzo poważnie, jego Fever Dream. Ale nie będzie aż tak za poważnie. Za chwilę w RMF Max wieczorowo Damiano Dawid i Avicii, jego wielki klasyk Wake Me Up.
1: Reklama.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

kocham. Uwielbiam jego bity, to Metzner. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Zapomniałem wam przypomnieć, jeszcze można nadrobić te zaległości, jak nie dzisiaj, to może jutro albo w weekend. Jest dzień odnawiania znajomości. No proszę sobie przypomnieć, ile się miało na fejsie znajomości, ilu tam macie followersów na Instagramie, a ile osób znacie osobiście, a z iloma spotkaliście się ostatnio. No to jest wyzwanie, taki challenge, że spotkać się przynajmniej z kilkoma z tych osób, to już będzie osiągnięcie na pewno. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Sweet from Desire, mistrz przeróbek z przepięknej Portugalii, to dręczyl tam pięknie, słyszałem takiej opowieści, poleca się oczywiście wyjazd na wakacje, to jest w Europie wiadomo, ale zawsze tak jakoś daleko do tej Portugalii, tak tam na końcu tej naszej europejskiej mapy sobie leży. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas może właśnie daleko teraz na wiosennych w czasach w Portugalii. Zazdrościmy, ale słuchajcie, u nas w Polsce też jest fajnie, mamy nową Roxy i White. Roxy, której jeszcze nie znaliśmy, no nie w takim bardziej rockowym wydaniu. Nowość bardzo do maksa. Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej.

Do tego tańczyliśmy Good Boys, Daja i Albi, czwartkowo-wieczorowo w RMF Max. A teraz pytanie od Graby. Do czego wykorzystujecie AI? Kto kombinuje, wykorzystując AI? No, są osoby, które kombinują. Także w gastronomii okazuje się, że ludzie próbują reklamować potrawy, zmieniając na przykład ich wygląd i później wysyłając reklamację, że pizza miała być z pieczarkami, a pieczarek nie było. Proszę o zwrot pieniążków. Czasami się udaje, ale coraz częściej jednak już nie, bo właściciele gastronomii już wiedzą, o co chodzi. Oni też mają czata GPT. Teraz Pink Panthers i Zara Larsson. Nie AI, ale 100% produkcja dziewczyn. Polecam wam nowości w RMF Max. Stateside.

Baby, tak fajnie śpiewał Matt Wysota w RMF Max. Ciekawe, czy potrafiłby zrobić gołąbki. Macie pomysł na obiad, na jutro? No to RMF Max i ciotka dobra rada ma. Może gołąbki przy piątku. A co dodać do gołąbków, żeby były miękkie? My wiemy. Od razu mogę wam powiedzieć, że chodzi o łopatkę. Takie mięso oczywiście. Więcej na rmfmax.pl. Smacznego, nie ma za co.

Serce dla nas, nasza nowość to Lija Blanco i Włodarski. Może Ola Bieniasz zmiksuje ten hicior w Malborku, bo zbliża się nasza kolejna impreza naszej letniej trasy Latormaxa. Po emocjach w Pile zapraszamy tym razem do Malborka i już wkrótce w Malborku Wilki, Mortalcio, no i także Ola Bieniasz, która miksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Teraz odkrywamy nowy głos, nowy hicior. Tak śpiewa Klaudia Sadownik. Tańczę.

Naprawdę fajny klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka, ich kłódki. Przemek Grabowski, dziękuję za czwartkowe spotkanie. Słyszymy się jutro. Oficjalnie na otwarciu weekendu. Nasz czas otwieramy piątkowo o 20. Na starcie pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a po miejscu pierwszym dużo dobrego bitu na udany piątek na maksa. Do usłyszenia, cześć.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: RMF Max.
1: RMF Max.
2: To nie karnawał, ale tańczyć z nią.